stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, salchnili dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czyszonej pamiętam.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchaczu Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczaliśmy obzeracz przyrody, przyrodniczą audycję, w której beru was na różne przyrodnicze wandriłki, to po Beskidach, po Łemkowinie, po Słowacji, po Tatrach, okolicach Krakowa, ta i też dalszych zakutynach Polszczy, Europy i świta. No i dneska pojechamy w Bieszczady. Podumajte sobie pierwsze tak na początek, jak mamy nezaleseny obszyry w werchowych partiach Bieszczad. No sód to połoniny i mamy połoninę wetleńską, mamy połoninę caryńską, mamy też werch Tarnyci i Smereka, który też sód nezaleseny i jeszcze mamy jedną połoninę, Dźwiniacką. Dźwiniacka połonina będzie naszym obiektem zainteresowania chneska. Jest ona mniejsza znana turystom, trudniejsza dostupna. Trzeba albo dojechać autem do Mucznoho i odtal ity na połoninu, albo pity na barzdołchu wandriłku od strony Wołosatoho przez Tarnyciu. No i tiszy Dźwiniacka połonina ma druhu nazwu, może i barże popularną, dokładnie Bukowe Berdo. Ale czasem besiduje się i jedno i drugie, tak naprawdę chodzi pro masyw hirski w pasi właśnie Bukowo-Hoberda, Szołtyni i trzeciej chory, która nazywa się Dźwiniacka połonina. No i budeme sobie wandruaty to tym masywom, to tym chrebetom. Powiem wam kuściok technicznych informacji, jak wychladać to ta czas Bieszczad, jak i też powiem pro tak przyrodnicze atrakcje, jakie możemy smotryć w tej czasty bojkowskich hir. Poklasz to muzyczna perwa, a pak wertam z besidą.

Wernuly sme po muzyczni pererwi i sme chneska w Bieszczadach. Budeme wandruaty prez Bukowe Berdo. Što to je to Bukowe Berdo? Jest to chirski masyw w polski czasty Bieszczad. Ma je taki kształt dołhoho pasma, który idzie od północnego zachodu na południowy schód. I ma je tot masyw tre kulminacji. Ma je szołtyniu o wysokości 1201 metrów, ma je też kulminację o nazwie Dźwiniacka Połonyna, która ma je wysokość 1238 metrów i ma je w końcu kulminację o nazwie Bukowe Berdo wysokości 1311 metrów. I Bukowe Berdo, tak w Zachali, ma je też swoją druhu nazwę Dźwiniacka Połonyna. Zatem to nelem nazwa jednej z kulminacji w masywie, ale też całosty. Południowo zachidni stok, zbocze Bukowoho Berda idę wprost do Doliny Terebowcia. Natomiast północny i północno-schidny zbocza idą w perechodziat w takie mniejsze chrebety medżeńczyma obnochy o wysokości 1081 metrów, grandesowoj czuby o wysokości 1028 metrów i mucznoho o wysokości 861 metrów. Bukowe Berdo przez taki niewielki perewał łuczy się z masywą Kremenia. Z chory, a w osobliwo z najwyższego werchu, możemy smotryć bardzo szeroką panoramę na piłnicz i schid, hołowni na tereny Ukrainy. Chrebeto Bukowoho Berda, Dźwieniacko i Połonny idę synej turystycznej szlak na odtynku Otryt Wołosate. Z toho szlaku też idę żółty szlak z Mucznoho, który łuczy się medżeńczyma mniejsze bilsze w okolicach Szołtyni. W niżniej czasty Połonyny to wysota toho masywu maje wynosy dokładnie 1150 metrów nad morą. Tylko takich technicznych faktów znamy już, gdzie nachodzi się Bukowe Berdo, gdzie są tam turystyczne szlaki i tak dalsze. A jak przyrodny, czy tak powiedzmy roślinny i geologiczne atrakcje możemy smotryty, powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie Obzeracza Przyrody. Wernulyśmy po krótki muzyczni pererwi. Chneska sobie wandrujemy przez dźwieniacku połoninu, albo inaczej przez bukowe berdo, no i doznajemy się, jak wychladać to ta czast Bieszczad, taka mniejsze znana, ale i tyż już zyskajucza na popularności. To ta połonyna charakteryzuje się weloma skałkami, jak no bars dołcho one się ciachnut, dokładnie na dystansie 2 kilometrów. Możemy, kole budeme ity, to tym synem turystycznym szlakom, ciły czas budeme szle wzdłuż to tych skałok. Zatim bukowe berdo możemy nazwać najdłuższym skalnym chrebetem po polskiej stronie Bieszczad. I od to tych wystajuczych skałok na chrebeti Bukowo-Hoberta wzięła się też nazwa połonyny, wzięła się dokładnie nazwa Bukowo-Hoberta. Bo bojk, który dawniejsze żyli w Bieszczadach, no, w ich besiedli słowo berdo odnosiło się do skalistych hirskich chrebetiu, a bukowe to ta część nazwy wzięła się od lisu, jaki rosnę na zboczach w niższych częstach Bukowo-Hoberta. No i oczywidno, już sme powili, że mamy heł połoninu i to w takich werchowych partiach. Przypomnę, że połonyna jest to miejscowa nazwa na alpejskie murawy, alpejskie i subalpejskie murawy, które są wykształcone nad hirną chranycią lisu w schidnich Karpatach. Zatem połonyny przede wszystkim budeme smotryty właśnie w Bieszczadach i w ukraińskiej czasty Karpat. No a w inczych hirskich chrebetach, w inczych czastach Europy, w inczych chorach w Zachali, to połonyna nie będzie hosnowana jak taka oficyjna nazwa, ale no budut incze. Zatem połonyna to jest nazwa typowa lem dla toti czasty Karpat. No i też interesujące jest to, że chrebetny czasty dźwieniacko i połonyny też jest porosnene kreaczastą formą oriabyny, co bardzo efektownie wychladat osenom. Kole to właśnie sód czerwony, to te owoce oriabyny i to wszystko wychladat czudowo. Tyż możemy okrem tej oriabyny stwityty się z bardzo interesującymi i rytkymi gatunkami flory, jak na przykład z choroszką chłatkim. No i to tylko z takich przyrodniczych informacji, tykających się Bukowo-Hoberta, i jeszcze paroch takich dobrych rad, to choću wam powisty pro to od której strony najlepsze wyjty na to tu połonynu, ale to właśnie po krótki muzyczni pererwi.

Chneska wandrujeme sobi prez bukowe berdo, treciu połoninu w Bieszczadach po polskiej stronie. No i na bukowe berdo no możemy pity z dwóch stron. Możemy pojechać do Wołosatoho i zaczaty bardzo dołchu wandriuku prez Tarnyciu i Kremeń i pak pity na bukowe berdo, albo możemy no zaplanować korotszu wandriuku od strony Mucznoho. Tołdy do Mucznoho musimy dojechać autom. No i zaparkowaty to auto. W sezonie bywa trudno. Pierwszy taki dost wielki parking znajduje się jeszcze przed centrum promocji liśnictwa. Drugim wariantem jest liszenie auta przy drodze i na żal jest to dość częsty widok. Ludy bardzo często tak robią i czasem nie jest to bardzo bezpieczne dla ruchu po drodze. No a ostatnim, poślednym sposobem na zaparkowanie swojego auta to jest pidihanie do drewnianego chramu świętego Huberta. Nie jest tam wielo miścia i też trzeba wziąć pod uwagę, że auto będzie mocno tak nachrane, bo nie jest tam drew, nie będzie tam tinia, zatem w choriaczy litni den to auto pit chramom świętego Huberta będzie po prostu no jak tam w Seredynie będzie jak w peczu. No ale warto tak czy siak przyjechać do Mucznoho pity żółtym szlakom dost krótko przez tak no chodynu budeme wandruaty i wyjdeme tołdy w okolicach Szołtyni i budeme w Seredyni toj krasnoj połonyny. Zatem zaohaczam kraśni na litni, ale i tiszy osenny, wisnowy, zimowy wandriuk po Bieszczadach i Nelem po Wetlińskiej, Cycaryńskiej połonyni, ale i tisz po Dźwiniacki, po Bukowym Berdi. I dziękuję wam serdecznie już za uwagę. To wszystko, co przyrychtowałem dla was w chneśnim odtynku Obzeracza Przyrody. Zaohaczam słuchać dalszych odtynków, no i kole chcecie się ze mną skontaktować, zaproponować nową temu, albo pobesidować na jakie hirskie przyrodnicze temy, to zaohaczam pisać na maila kuba@lem.fm. I to wszystko. Zatem trzymajcie się dobri, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Witajcie po przerwie, drodzy słuchacze. Ja bym teraz się chodził zwrócić do naszych solenizantok, solenizantów, wszystkich tych, co świadkują, jak raz dnes swoje imieniny. No i kiedy zazrymy sobie do naszego gregoriańskiego kalendaria, nowego stylu, dnes świadkują dmodzieńczyma Jazon, Johanyja, Pankratyj, Joan, German, Cy Tedoska, ale też Epifanej. Kolej sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, naszego starego probaczte stylu, tak dnes będzie niczyma pamiat Artyma, Wasyla, Iwana, Fedota i Filemona. Także to wszystkim świadkującym solenizantkami, solenizantam na mnogo i błahe lita, krypkowo wam zdrowla, no i nie zabywajcie, że w LMFM furt was pozdrawiamy.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu vem kinské radio.
0: Lemkiuski głos w twojej chyży.
2: Je, yeah, dobrą muzyką gramy i w LEM FM program prowadzamy. Tak mi się to tak zrymowało, ale nie o to to idę, żeby te poezję utworzyć, ale chciałbym wam krótko o tak zwanych nietypowych światach dać to przypomnieć. Otóż my dzisiaj, 12 maja, mamy Międzynarodowy Dzień Med Sester, Europejski Dzień Znania o fibromialgii, czy Międzynarodowy Dzień Limerykiu, Świato Limerykiu, a znaczy się tych takich żartibliwych tworzył, jak raz dnes 12 maja świadkujemy. No i cóż, to chyba tylko z tych takich ciekawszych, ważniejszych, netypowych dni, jak dnes jem chciał wam przypomnieć.

No i tak, drodzy słuchacze, ta audycja Tri Świty, ja się tiszę, że jesteś ze mną i tiszę się z tego, że dny mamy 14 dłuższe, a zaraz i sądzie chodni 4.43 minuty, zachód chodni 20:20 dłuższe jest tego, że zaraz niż dnia to 15 godzin i 36 minut.

0: Słuchacie LEM FM. LEM FM, rosyjskie radio. LEM FM na żywo.
1: Wracam do Was, przypominam, że to czuję te audycje Trzy Świty w radiu LEM FM. Tiszu się na to, że ste, tiszu się na kontakt z Wami. No i, drodzy słuchacze, prodążamy to wysyłanie. O paru chwil do Was przyjdę zas i sobie powiemy, dasz to z naszego lemkiwskiego rusyńskiego kalendarium.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LEM FM.

0: Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.
1: I do rozpoczęcia jeszcze taka jedna informacja, jaka dnes do niej dotarła. Pan Felir Labek, jakiego możecie tiamyty, bo na ostatni lemkiwski watry na Czużyni w Michałowie był odznaczony nagrodą imienia Epifana Drowniaka Nykyfora za trud życia oddany dla lemkiwskiej kultury. Ostał jak raz poczesnym gromadzianinom kaluskoj gromady. Tak, kaluskoj miskoj terytorialnej gromady ostał jak raz členom odznaczony Fedil Labek, zasłużony lemkiwski dijacz, narodzony w sali Świadkowa na Lemkowyni i w 1945 roku był pereseleny ze swoją rodziną, z rodyczami, jak raz na radziańską Ukrainę, no a od długich, długich roków jest wedłuczym členom ansamblu Studenka, jakiej hostył nie tak dawno Bohłony na lemkiwski watry na Czużyni w Michałowie, bo ty może Studenka bude tydzień na Biennale w Krynicy, takoj już o dwa tyżni. To bardzo możliwe. Dobry, to z mojej strony na ten moment tylko. Ja was proszę posłuchać fajną muzykę.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

Pačisna hodina, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

To była śpiewanka Przytul od Stanisławy Celińskiej. Wybitna, wydatna aktorka, wokalistka. Jako i nie da się pomylić z nikim innym. Dnes jej głos zwłoczy czysto inaczej. Artystka odeszła wczoraj, mając 89 roki. Uleszyła po sobie roli śpiwankę i wielką wrażliwość, jaka ostaje z nami. Na wse. Dobry dzień, radio słuchacze, Radio LMFM. Z tej strony mikrofonu Natalia Małecka-Nowak. Zaczynamy. 9.15, 10.45.

Nosiły idę dalej, prosto. No to prosto dnes sereda, 31 maja 2023 roku, 133 den toho, że przed nami jeszcze 233 dny, 163 roboczy, 70 swobodnych od roboty. Furt przed nami jeszcze wesnianych dny, czysto wele, bo 38. Sonce zbudyło się, już posiduję. Czwarta buda, czwarta, 54, schowacia 10 minut po godzinie 8. Zmerkaty buda aż po godzinie 9 wieczorem.

Studeny zahorodniki przeszły i prochodzą pod znakom studena i deszczu. Znajdujemy się furt jeszcze w obszary obniżonego tysku. Między dwoma barycznymi układamy niżą Dorin z centra w obszary Fińskiej Zatoki i niżą Fe z nad Północnego Moria. Oba to ty niży kierują do naszej darżawy studeny, wilgitne, polarne powitria z nad Północnego Atlantyku. No i dnes zas umiarkowane wielkie zachmarzenia. Na północy i zachodzie czas do czasu może polewaty o nasileniu od 5 litrów na kwadratny metr. W reszcie regionu to do jeszcze mniejszej, do 2 litrów na kwadratny metr. Ale na południowym wschodzie drżawy na zachód nie powinno laty, no ale jak się trafi, to się trafi. Maksymalne temperatury od 10-11 gradusów na Kaszebach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźni do 13-14 gradusów w centrum drżawy i na południowym zachodzie. Witer zachodni, południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Także uwaga, w porywach może duty do 40-50 km na godzinę. Wilgitni z powietrza protiahom dnia będzie wynosić od 70-80%. W ciwi drżawi będzie chłodno. No ja bym powiedziała, że jest prony majuczo studeno. Ale może o chwilę, za jak są godzinę, dwie kościokcia oteplity. Biometeousłowia nechosenen na północy i na zachodzie, neutralny na południe i na schodzie.

0: Piszłam jeszcze paru dni do Peredu na site Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki czy po studenizości, która do piatnici, znaczy która w piatniciu, czy jako se budę te bliższe, to do piatnici siadł lije i po paru nacet hradusił. W sobotu powiedzmy, że kusi się te bliższe, bo nawet 20 hradusił ciła wschidniaścina, ale doszczoły chmary nad ciłą Polszczą, dopiero w Nedilu. Północna zachodnia czas Polszczy już bez deszczowych chmar. W nas to deszcz jeszcze i w poniedziałek, jeszcze i w wtorek, także to napie się nam zemleczka. To może w taki sposób do tego pidytmy. Prezerała jemcy sudek posłowyci do tego studenego momentu maja, po naszemu, czy sudek se posłowyci, no to nie je, ale do 13 maja mam taką posłowyciu. Na jakoła zelena dibroła. Wszystkim jakołam wszystkiego dobroho, a zelena dibroła wszystko się zharzat. A na 15 maja, bo czuty się nie budeme, na Borysa i Hliba nie je w komori chliba. Na Borysa i Hliba nie je w komori chliba. Po polsku to bude na Borysa i Gleba. Nie ma w komorze chleba. I tu mamy to rozróżnienie chlip i chlip po naszemu.
1: Twój dech, twoje oczy.

No i teper robimy lokalny perehlad toho, co w kulturi się dzieje. I tak najpierw zazrymy do Korosna, tam w Regionalnym Centrum Kultur Pohranicza dnes od 18 godziny wesniana poetycka hostyna. Można też pójść o domasz, no i będzie poetycki o domasz. Besida o Luboły słowami poezji. Taki jest nagłówek tojże stryczy. Wieczór poświęcony Luboły, toj, którą możemy widzieć z bliska, bez patosu, ale uważni na słowo i na doświadczenia. Autorem związany z Literaturnym Klubem Regionalnego Centra Kultur Pohranicza będą prezentować swoje teksty. No i będą wskazywać siły i spektra emocji, odczutliwości, zachoplenia, potuchu, niepoki. Stricza mają odkryty charakter, jest prostorą dla poezji, ale też dla wspólnego bycia i słuchania, bo kto powie, że o Lubowy może być idłatylem w lutym. Wesyniana poetycka besida to jest cykliczna stricza lubitelu literatury, w czas której najważniejsze jest żywe słowo i bezpośredni kontakt twórczy z publiką, nawiązujący do tradycji wspólnego czytania i besidy. To ta hostyna, to prostir, odkryta prostir, też dla takiej swobodnej wymiany dumki, kameralna formuła, bez takiej bariery, przeszkody w formie sceny, ale żeby to ta poezja była blisko, zaraz obieg programu, będziemy do autorskiej prezentacji członów Literaturnego Klubu. No, wszystkie o Lubowy, tak jak już wspominała, będą nowe teksty, ale też i wybrane teksty, jak wpisują się w temu stryczy. Ci jest dopełnione besida. Swobodna, ale uważna. O tym, jak poezja pozwala dbać o sytuację, proto toż to najtiaksze do wypowiedzenia wysłowienia. Czasom, a dla niektórych odwrotnie. To Korosno, dnes Regionalny Centrum Kultur Pohranicza. W Korośni też, w publicznej biblioteci, ciły szorpoli związanych z tygodniem bibliotek. No i na przykład dnes stricza poetką Aleksandrą Szponar i promocja jej poetyckiej zbirki Galaktyka Marii o tej samej godzinie, co i w konkurencyjnej instytucji, może nie konkurencyjnej, ale drugiej instytucji, też 18 godzinie. Aleksandra Szponar wrodziła się w 1983 roku w Rzeszowi. Jest absolwentką historii Rzeszowskiego Uniwersytetu. Robi jak archiwistka. Interesuje się historią czasu II Światowej Wojny, historią wojskowosty, interesuje się też awiacyjną historią regionalną, historią autorką różnych historycznych dopisów. Wede też bloga, gdzie promuje czytelnictwo, recenzujące książki, publikacje. Sama też wede besidy z autorami, współpracuje z wydawnictwami, a sama też próbuje się w poezji. I zaczęła już skoro, bo w osnowni szkoli pisze o tym, co jej w duszy grat, o emocjach, lubowy i przyrody. I jest członkinią Regionalnego Stowarzyszenia Twórczej Kultury w Rzeszowie, gdzie w sekcji literatury. I idziemy dalej, ale ostajemy w Korośni, bo ihn, czerwona edycja Noce Muzeju. No i kiedy idę o ofertę Korosna, to ona jest naprawdę bohata. Muzei, galerii sztuki, inne instytucje będą otworene do bar z piznych godzin. Będą dostępne też takie miejsca, które normalnie udostępnione nie są. I tak, możecie wybrać się na premier do Galerii Sztuki Biura Artystycznych Westau. Tam możecie
obzeraty aż do 11 tej wieczór wszystkie wystawy, które tam są teper, czasowa choćby w rozrachowaniu Jadwigi Sawickiej Digital Art, budą warsztaty dla dity w Teatrii Natury z Zoją Fenikowską, budą warsztaty szytia lechołysk dla zwierząt z Korośnieńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt dla Młodzieży. Zaplanowane jest też kuratorskie oprowadzania, autorsko-kuratorskie oprowadzania po wystawie w rozrachowaniu. Jadwiga Sawicka będzie opowiadała o swoich robotach, to o 18 godzinie. I uwaga, o 8 wieczór i o 9 wieczór będzie możliwość zwyczaty pełnyci bywszego aresztu powitowego uriadu bezpeky. Także to taka możliwość wyjątkowa. Idziemy dalej i przenosimy się do Centra Spadkowiny Szkła. Tam na myłe hosty, jak pisze organizator sztut, hutnicza pracowni przykraszania szkła, będzie promitany film o historii szkła, a też odkryty będzie firmowy sklep, gdzie będzie można naprawdę fajne rzeczy kupić. I możesz obzerać też będzie do pisne hodyn dyplom 2023, to jest wystawa dyplomowych robót szkolariów, uczeników Dyrżawnego Plastycznego Liceju w Korośni. Będzie też zaplanowany kutyczok dla dity. Możecie wybrać się też do Etnocentra Korośniańskiej Zemli. Tam możecie indywidualnie zwyczaty obserwaty postyjną ekspozycję, ale też i czasową wystał impresja, ekspresja, što hrad w duszy. I o tej wystawie jem nie opowiadała. Wernisaż był 8 maja. Prezentowane są na niej roboty rysbiarki i malarki Jadwigi Bardyszewskiej, zrobione w dwóch technikach, a to rysby w brązi, zrobione metodą traczenego wosku i może widzieć na tej wystawie też olijne malarstwo. Jadwiga Bartyszewska to rysbiarka, malarka, edukatorka, jaka urodziła się w 1954 roku w Borysławiu. Skończyła plastyczny licej w Jarosławiu, no, a pak Wydział Krasnych Sztuk Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z rysby zdobyła w pracowni profesora Adolfa Ryszki. Związana jest ze szkołą w Łyni, gdzie związana była dziewczyna plastyki. Dziewczyna plastyki wielokrotnie nagrodzana za swoją pedagogiczną robotę. Prynajmniej uprawiać keramiku, rysunek i rysbów innych jak brąz materiałów, ale przede wszystkim to jest rysba w brązie, jak już wysiedłała metodą traczynego wosku i olijne malarstwo. W 2007 roku otrzymała odznaku zasłużona dla polskiej kultury. W 2011 roku zamieszkała w Iwony, czyli tam nawiązała współpracę z Domem Kultury i z biblioteką. Mieszka w Iwli, także furt tu w regionie. No to jej wystawu Boże Tetisz wydity w ramkach Noczy Muzeum w Etnocentrii Korośniańskiej Zemli. Okrem toho może tematy tam dostęp do, bude tematy pełny dostęp do multimedii. Prezentowana bude ruko, znaczy pracownia wyrobił rucznej roboty, tak trzeba to opisało powisty po naszemu, i kulinarna pracownia, budu też mini warsztaty Słodki Talarok. A o godzinie 17 koncert Mariusza Wdowina. Możecie też wybrać się do muzeum, misyjnego muzeum Sester Misjonarek świętego Piotra Klawera. Tam obserwaty postyjną ekspozycję, wiaty uczast w programie dla dity Afrykańska Szkoła i takim warsztatach każdy font to misjoner. Historia echa z Afryki i drukarni. To dumam interesujące. Możecie wybrać się też do Podkarpackiego Muzeum. Tam obserwaty postyjną archeologiczną wystawę ożywlona
Proszwist, a też czasowe wystawy. I seret nich jest Szkło Podkarpackie Hut, forma 2023, czy Wielki Korosiński Album. Będę przychodzić też w Podkarpackim Muzeum 19. edycja Jarmaku Sztuki. Będzie też zorganizowana akcja portretowania. Wielki Korosiński Album 2026, okrem toho artystyczne keramiczne warsztaty i o 9 wieczór wystupit Gwizda Wieczera ensemble Ziggy Jazz Band. To wszystko przy Podkarpackim Muzeum, a okremą w Fabryci Wieżowych Zygariów, to jest oddzielenia Muzeum Remesław Korośnia, o którym ja bacę opowiadała w minułym, albo jeszcze w poprzednim tygodniu. I tam do pisnych godzin aż do 23 możesz obserwować postyjną wystawę, możesz wysłuchać prelekcji Katarzyny Solińskiej Kompanie Pane Mięsowicz, nieznany ale fakty biograficzne, fakty z życia to hodynnika, hodynaria i promitania plenerowego filmu, znaczy plenerowe promitania filmu, o tak, to trzeba powiesty. I jeszcze w pełnici pitteniamy, to jest pełnicie jako ta nachodzicia w samym rynku, tam może obserwować wystawę, owyszyty czasom, odbudę się też konkurs na tajemniczy eksponat, a też odbudę się pokaz marionetok, motuskowych marionetok w wykonaniu teatru Nemno z Riaszowa. Możecie się wybrać na weżu, farnu weżu i obserwować wystawę malarstwa debiuty zrychtowaną przez plastyczny licej w Korośni. Możecie wybrać się do samochodu z kostela farny. Fara jako inne znate, historyczna prochulka po kosteli Świętej Trójki w Korośni. I jeszcze to nie wszystko. Możecie wybrać się do Uriadu Miasta Korosna, obserwaty peczatki, klucz, motus, łańcuch, rodzinne odkrywania tajemnic Uriadu i insygnium własny. I do 9 wieczór możesz obserwaty zwyczaty salu naradzania Rady Miasta Korosna. Możecie się przenieść też i do Bubrky, do Muzeum Naftowego i Gazowniczego Promysłu Łukasiewicza. Tam w temnościach nocy będziecie może zaznajomić się z historią wydobywania naftowej ropy posered Szybyju Wesz i historycznego gracia. No, taka aura tajemniczosty. I zaplanowany jest też pokaz wybierania naftowej ropy o 7 wieczór i o 8 wieczór, a też stricza z historią Łukasiewicza i początkami naftowego industria. Możecie też den skocze, bo 15 maja w 15 na godzinę 8 wybraty się do Waniłki. A Waniłka to jest jedno z oseł korośniańskiej Rusy, na piłni rzadkorosna. Tam o godzinie 8 wieczór też nicz muzeju, żeby przybliżyć sakralną spadkowinę obszary, ale i naftowy promysł regionu. W czas podii będziemy już poznać historię kopalny, majny Waniłka, jednego z miejsc związanych z rozwitką naftowego industria na Podkarpaciu. Prelekcja o Waniłci, o majni kopalny i o ludziach. O tym, jak była wydobywana ropa w tym regionie, o mieszkańcach, jak przez roki tworzyli historię tego miejsca i pracowali przy wydobywaniu czarnego złota. No to może starczyć. Jak wybierać te stolicy i oferty, to nie znam.

Nie znałam, że mam jeszcze o jednej rzeczy wam opowiedzieć i mam od kartu do tu kartu, ale przy tej nocy muzeju w Korośni tym mnożestwie tamtych podjęłem sobie prezabyła, ale już nadrablam. Odże od 18 maja w Gorlicach zaczyna się drugi festiwal organowej muzyki. To podija, która zase wypełni gorlickie chramy dostojnym zwukom organiu. To będzie nagoda, żeby kus w innych obstawynach doświadczyć organowej muzyki w prostorach, jak wspomagają refleksyjo, kontemplacyjo. Festiwal Hromady, znamy tych artystów z różnych muzycznych osadków w Polsce, jak prezentuje, będą to szeroki repertuar od klasyki po mniejsze oczywidne zaskakujące interpretacji. Organizatorami tej podii, tego festiwalu jest miasto Gorlice i gmina Gorlice, a za artystyczne kierownictwo odpowiada Adam Sokulski. W programie 6 koncertów, jakie odbudują się w gorlickich kostełach i w Szymbarku. Pierwszy koncert w niedzielu 18 maja o 19 godzinie w Bazylicie i tam wystąpi wspomniany już Adam Sokulski z Rzeszowa. 24 maja to też niedziela 18:30 w kosteli Boboli Łukasz Kołakowski z Wrocławia prezentuje się budę. 29 maja w piątniczu o 5 po południu tu koncert tym razem odbudę się w muzycznej szkole w Gorliciach. To będzie perkusyjno-organowy koncert. 31 maja w niedzielu zaś koncert w kosteli Boboli. Zaprezentuje się Stanisław Marjewski z Lublina. 6 czerwca w sobotę w tym samym miejscu Piotr Mróz z Pilsna i 14 czerwca w niedzielu w kosteli w Szymbarku Tomasz Głuchowski z Wrocławia. Duże koncerty aż przez miesiąc może się przysłuchiwać organowi muzyki.

A dopiero ostrzeżenia dla wszystkich, którzy chodzą po lisach, ladający medwiedziowego czesnku, uwaga, żeby nie pomieszać, pomylić go z innymi podobnymi roślinami, a to są bardzo toksyczne przed jakim czasem. 38-letni mężczyzna zjawił się w Rzeszowie na Sorii ze szwedzką nastką i z problemami z sercem, ale też z wielką torbą medwiedziowego czesnku, jaki kupił na miejscowym jarmaku. I problemy zaczęły się w niego koleziulem trzy listki. Także to naprawdę uwaga. Wkazało się, że serd liścia tego medwiedziowego czesnku były też listki mocno toksycznej majowej konwalei. I to ta majowa konwalia ma glikozydy, nasercowe glikozydy, jakie mogą zatrzymać robotę serca. Wspomniają bradykardiu, to jest stan, w którym serce dorosłego człowieka bije wilniejsze jak 60 kratni na minutę. Doktori połokali organizm mężczyzny, żeby usunąć z niego toksynu. Pacjent był monitorowany. Wszystko skończyło się dobrze, bo trafiło na młodego, silnego pacjenta o większej wazi. Także to zatrucia nie spryczyniło jak tych większych perturbacji. No, cofnęło do te poruszenia akcji serca, ale w premiery słabszego organizmu tak zatrucia może skończyć się śmiercią. Policja ma skontrolować torhy, jarmaki, no, co tam jest prodawane. Doktori ostrzegają, że takich sytuacji może być więcej. No i też, żeby uważać, jak mogło dojść do pomyłki. No, osoba, która zbierała w lisi medwiedzi czesnok, no, musiała zobrać prosto też i to liścia majowej konwali, ale no, czy tak, listki są podobne, ale dla profesora Łukasza Łuczaja, botanika z Rzeszowskiego Uniwersytetu, no, to mało prawdopodobne, żeby za jednym zamachem zbierający czesnok pozbierała też i konwaleju, bo czesnok rosnie w lisach w innych stanowiskach jak konwali. Besiduje, że sam do swojego doświadczenia znaczy, że trafiło się mu strytyty, to te rośliny zaraz obik sobie. Nelem majowa konwaleja może się pomylity, pomieszaty z medwiedzim czesnkom. Inczym taką rośliną jest osinny zimowit. I tutaj już nam tłumaczenia, a Lemko Tuls nie pomogło na zimowita, za to po polsku podaju. I jeszcze bardzo toksyczna jest to ta roślina. Jak ich odróżnity? No, dobry ma tylko osy, kto się zna dobry na roślinach. No, listcia konwali jest twardsze. Wyrastać ze ziemi z początku maja, mamy już połowę maja, także to możemy to mają konwale i ostrytyty w lisach. Mają podobny kształt listki jednej i drugiej. Dwa listki wychodzą z jednego chwostyka w premiery konwali, a czesnok ma jedną blaszkę z jednego chwostyka. Także to no, może to pomoże. No i przede wszystkim zapach. Jak zorwete listogi rozotrete, no to od razu to czesnok czuty w premiery czesnku. Trzeba uważaty. I kiedy idę o pierwsze przyznaki zatrucia, kiedy by się wkazało, że ste pomieszali do te listki, to, że jest wam niedobry, wymytujete, ma też szwytku nastku, pak włuczają cię to te sercowe preznaky, odczuwane jak fakt, że serce nam wilniejsze bije. Zatruty morsiarz i po wypyciu wody, w której stoi, ale to te konwalei, cykole żuje się łodygu albo zjadający jahody. W premiery dity zjedzenia jednej jahody może być smrtelnym.
z Owelowece premieru tych smartelnych premierył trafla ciała z pomieszania medwiedziowego czasku z zimowitą, tym osinnym zimowitą i trafla ciała to chołą nie w Austrii w Italii, nie pomaga to hotuania, toksyna furt jest smertelnie horozna, niebezpieczna. Także to, no, zastanął ty się dwa raz albo trzy raz cy zbieraty, tym wece, że medwiedzi czesnok w Polsce jest obniaty czastyczną ochroną. Żeby ho zbieraty, trzeba mieć pozwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Czesnok jest coraz bardziej popularną rośliną z ohledu na swoje to te smakowe premety. Przypominają smaku czesnok, ale to liścia jest łagodniejsze. Jest też bogate w mikro i makroelementy. Mają też silne antyoksydacyjne prymety. Pitperat, taki czesnok robotu pokarmowego układu, pomaga obniżyć kilki z cholesterolu, reguluje tysk krwi, zwiększa odporność organizmu i tak dalej. No, lemże to ta zachoroza pomieszania z inną rośliną jest. No i to, że też jest czastyczną ochroną. Jak podaje profesor Łuczaj, możesz to tu roślinę uprawlać w swojej zachorodzie. No to może to jest jakimś rozwiązaniem.

Mój drogi, to weekendowe premiery kinowe już sme sobie oby siduali, a znajoma wczoraj czy pozawczoraj przysłała mi dwa trailery. Bardzo zainteresowali mnie to te filmy. Bardzo dziękuję Natalii za przesłanie tych trailerów i zwróciła moją uwagę na nich. Jeden z nich to jest niemiecko-polskiej produkcji film, dokumentalny film Kumotry. To jest historia przyjaźni dwóch żen, jak mieszkają w polskim seli w rumuńskich Karpatach. To na Bukowini. Kto był w Rumunii, to tam paru tych saleczek takich jest. Hanka i Bronka no, pochowali już swoich mężów, dzieci wyjechali za granicę, ladajuczy innych może lepszych perspektyw. Samodzielne, niezależne heroini imponują taką teplotą ducha, choć to ta realność no, odchody te, no błahanie odchody te w minułe. Ostają wspomnienia o czasach, które już nie wernut i spilne stawania czoła tym wyklikom sztodennosty, nostalgiczny obraz świta, który już znikat, ale bleskat bezpretensjonalnym humorom, zachopluje znymkami, wskazują czyma krasu karpackiego pohirja. Reżyserka tworzy zworuszający film o pamięci, przyjaźni, promijaniu, portret heroin, jaka są dla się wszystkim, no, spryczynia do zmiany organizacji, może tak, ułożenia priorytetów, pizrinia na świt dookoła z mniejsze uczaszczanej strony. Kumotry. No to zwracam też i waszą uwagę na to te kumotry. A drugi film to jest madziarska produkcja sztosy a la komedii romantycznej. Madziarskie Wesile, taki jest jego nachołowok. To jest historia studentów, jak pary, dwoje ludy, jak ruszają na Wesile, jakie w 80-tych rokach prochodzą w Transylwanii z ciwym bohactwem folkloru. Obliczeniami, kostiumami, też cudowymi widokami, no i zwykami, tradycjami, obriadami i znajoma moja aż się zaśmiała, że i tam mają dziadiłku. No, domam się, że to będzie choćby z tego etnograficznego punktu pizrynia cykała produkcja. Madziarska produkcja, madziarskie Wesile, to też nowist.

A żydeli samoch wielkich miast w Polsce, warszawiaki, wrocławiaki, gdyniaki, poznaniaki, katowiczane, łodziane i bydgoszczane. Może potiszyte się trwającym 23. Millennium Dogs Against Gravity festiwale dokumentalnych filmów. No nam ostajemy poczekać na 19 maja, bo od tego dnia do 1 czerwca filmy będą możliwe online, a teper do 18 czerwca w kinach w wymienionych miastach masz obzeraty wyjątkowy, najlepszy, poruszający dokumentalny film z Ciłoho, świta tohoryczne hosło festiwalu Millennium Dogs Against Gravity to hladania, odnosi się i do hladania pastowej formy opowiadania o realności, to jest nieodłączną częścią roboty dokumentalistów, dokumentalistok, ale też do hladania znania o świecie razem z ekipą festiwalu, twórci i publika ruszają też w inne hladania wzajemnego zrozumienia, wspólnych wartości w czasach polaryzacji i niepewności. Hladamy rozwiązań dla problemów, jakie dostarczamy w realności geopolitycznych, ekologicznych, wspólnych czy ekonomicznych. Filmy nie zmieniają świata, jak podają na sajty organizatory, ale dają świeżą perspektywę, zaochoczują do działania. Wierzymy, że ludzie, jakie obserwują te filmy, często zmieniają późniejsze realność. Barsta Hardy napisane. Pozerajcie na sajt, hladajcie może czego filmy, jakie was zainteresują, żebyście chcieli obserwować. No jest w czym wybrać. Na szczęście filmy są w sekcji pogrupowane, to może jakoś zlekszyty sobie to wybrania. A ja tymczasem się już z wami praszczam. Zapraszam na 13 godzinę na Karpacką Ruś. Najnowsze wydania tego programu. I przypomnę, że to zazeramy do gazety Karpacka Ruś. Peczatano i za wielką wodą, a czytane są listy ze starego kraju, które aż tam zawandrowały, opowiadają to o sytuacji w nas na Lemkowyni. Na razie furt iszczy to historia związana z wyseleniami do Radzieckiego Sojuszu, z powrotami, z życiem w opustoszonych sełach. No, słuchajcie, bo to jest ciekawa bars nasza historia. I tymczasem się już praszczam. Żyłam spokojnego dnia. Czujemy się w poniedziałek w Paczisni. Dnes jeszcze Karpacka Ruś i w sobotu perehlad tyżnia. Majcie się dobry, bo się dłała Natalia Małecka-Nowak.

0: Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: Dobry den, drodzy słuchacze. Łemkiewskiego Radia Lem FM besiduje do was Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą geograficzno-turystyczną audycję, która nazywa się Beskidnik. Jak już znacie, w Beskidniku raz to jechamy w daleke zakutyny świta, a raz desy wandrujemy

Czy ty interesujesz? No to zaczynamy. Perad filonczurysme. Polski ansambl Stare Dobre Małżeństwo w śpiwanci po polsku istota przeznaczenia. A teper budę dasz to oczywiedno po słowacku. Ansambl Komajota z Preszoła w śpiwanci ukradnuty.

Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy przed chwilą zespołu ze Słowacji Koma Jota w piosence Ukradnuty. A no, zaczynamy właśnie dzisiejszy słowacki Beskidnik. No taki, można powiedzieć, troszeczkę nadgraniczny, bo jedziemy w pieniny, ale te słowackie. To jest właśnie takie pasmo, w którym możemy odetchnąć pełną piersią. Możemy tam zaspokoić swoją zachciankę zagranicznych wojaży, a jednocześnie poczuć jeszcze ten powiew Karpat. Od Krakowa przykładowo są w zasięgu 2,5 godziny jazdy. No, od Gorlic również to będzie nawet krótszy dystans samochodem. Najśmieszniejsze i dość zabawne właśnie jest to, że są to góry, masyw górski transgraniczny. Mowa o samych Pieninach. Mało kto ma o tym pojęcie, że Pieniny to nie są tylko po polskiej stronie, ale również bajeczne formacje skalne możemy oglądać, podziwiać po tej słowackiej. Tak więc sprawdźmy, dlaczego te południowe Pieniny, te słowackie, można kochać jeszcze bardziej niż te polskie. I w dzisiejszym programie powiem Wam takie 6 punktów, takich moje osobiste top 6 powodów, dla których warto pojechać w słowackie Pieniny i dlaczego się w nich tak bardzo zakochamy.

A więc zaczynamy z naszą wyliczanką. I punkt pierwszy. Słowackie pieniny są puste i niezadeptane. No właśnie, to jest ten najważniejszy, myślę, punkt tej całej szóstki. Dlaczego warto tam jechać i się w nich zakochać? Ponieważ poza polskimi turystami w czerwonym klasztorze i biesiadującymi Słowakami w Lesnicy nie uświadczymy tłumów na szlakach, zwłaszcza właśnie na szlakach turystycznych. Spotkamy pojedynczych rowerzystów i sporadycznych piechurów. Tak więc, jeśli ktoś ceni sobie taką pustkę, można powiedzieć, taką samotność na szlaku w pewnym sensie, niezadeptanie, no to w słowackich pieninach to odnajdzie. Punkt drugi. Przyroda w słowackich pieninach jest bardziej dzika i nieokiełznana. No, kto był w polskich pieninach, wychodził na trzy korony, no to widział te tłumy ludzi, tą, można powiedzieć, infrastrukturę turystyczną, która jest bardzo rozwinięta i pozbawia tego klimatu dzikości, te góry. Natomiast w słowackich pieninach zdecydowanie mniej ingerował człowiek. Góry są bardziej zalesione, ale nie brak także przepastnych łąk, na których tradycyjnie, a nie kulturowo wypasa się owce w sezonie, których dogląda słowacki juchas siedzący na kamieniu i gryzący źdźbło trawy. No a oczywiście, jak to takim juchasom, to towarzyszą im zazwyczaj jakieś psy kundle. Tak więc jeśli będziemy wędrować po słowackich pieninach, radzę uważać, bo te psy mogą nie być miłe. No i tu tak z autopsji mówiąc, to naprawdę mogę potwierdzić. Tak więc nie tylko w samej Rumunii, o której najczęściej się mówi, że tam są juchasi i te psy pilnujące stad, które są bardzo agresywne wobec turystów, ale także, no przykładowo w słowackich pieninach, można również podobną sytuację spotkać. A jaki jest punkt trzeci i czwarty i wszystkie kolejne aż do szóstego, to posłuchajcie najpierw trochę muzyki, potem się dowiecie. Przed nami remix Łemkowski w wykonaniu T.Est, a utwór zremiksowany to Na gamboczku. Tak więc do usłyszenia za chwilę.

Słuchaliśmy T.Est w remiksie utworu Na Gamboczku. W dzisiejszym Beskidniku jesteśmy w Pieninach Słowackich i sobie tak odliczamy 6 punktów powodów, dla których zakochamy się w słowackich Pieninach, a potem jeszcze pojedziemy do jednej miejscowości. No ale przed przerwą były już 2 pierwsze punkty, a teraz pora na punkt 3. Haligowskie Skały. No to jest też bardzo piękne miejsce, dla których możemy się zakochać. Tutaj troszeczkę będę niepoprawny, gdyż poradzę tutaj, aby wejść na teren tego ścisłego rezerwatu przyrody, ale nie chcę tutaj promować masowej turystyki i przekraczania jakichś ekstremalnych granic, ale wystarczy wędrować tam zielonym szlakiem dokładnie, który ociera się o ten rezerwat i jest jedno miejsce, w którym możemy dosłownie wyjść 1 metr za szlak, żeby wyjrzeć przez, no tak mówiąc kolokwialnie, krzaczki i zobaczyć przepiękny widok nie tylko na te haligowskie skały, ale też na całą górę Spiską, na Tatry i na pół Słowacji. Ten właśnie dreszczyk adrenaliny przy tym wyjściu na dosłownie kroczek od szlaku wynagrodzi nam ten właśnie znakomity widok na wszystko po stronie słowackiej. To jest pejzaż, nad którym można zatrzymać się dłuższą chwilę, no a ta cisza tam będzie przerywana jedynie szelestem liści i hałasem leśnych zwierząt i to zapadnie nam na pewno w pamięć. Punkt 4 to rarytasy Słowacji. No, kto nie jeździł na Słowację po to, żeby kupić tamtejsze produkty, których w Polsce nie uświadczymy. Chociaż teraz już w Polsce można wiele słowackich, czy czeskich i słowackich produktów już znaleźć, jednak no, jest coś w tym takim kupowaniu na Słowacji. Oczywiście odradzam zakupy w drogim, nieco czerwonym klasztorze, ale jeśli pojedziecie do Lesnicy czy Wielkiego Lipnika, no to te wsie są mniej znanymi miejscowościami, a w każdej z nich znajduje się mały sklep samoobsługowy, gdzie panie ekspedientki już mówią taką gwarą góralską słowackiego języka i sprzedadzą nam wszystko po troszeczkę niższych cenach niż w większych miejscowościach. Tak więc jeśli ktoś lubi studencką czekoladę, lentilki, no i te kilka gatunków piwa z laty Bażan Szarisz, Smatny Mnich, no to tam wszystko znajdzie w tych sklepach i można porobić sobie, powiedzmy, zapasy na kolejne dni. Tak więc oczywiście właśnie to jest ten taki fajny plus słowackich Pienin, że już można, ponieważ są na Słowacji, można już kupić coś właśnie z tych tamtejszych lokalnych słowackich rarytasów. I oczywiście przypomniałem, że na Słowacji jest waluta euro, więc no najlepiej jednak się zaopatrzyć troszeczkę w banknoty czy parę monet i sobie wszystko zakupimy. A jaki jest 5. i 6. ostatni punkt, to się dowiecie po kolejnej krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajcie Davida Kollera z Czech w piosence po czesku, ale z angielskim tytułem Gypsy Love.

0: 106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. LMFM to twoje radio.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy Dawida Kollera w piosence z angielskim tytułem, ale po czesku Gypsy Love. No a my jesteśmy niedaleko od Czech, bo na Słowacji, a dokładnie w słowackich Pieninach, i sobie wyliczamy kilka powodów, dla których warto tam pojechać i się zakochać w tym masywie górskim, w tej grupie górskiej tak naprawdę. Tak więc pora na ostatnie dwa punkty. Punkt piąty i szósty. I punkt piąty to, no tutaj oczywiście nie chcę promować żadnych tutaj ekstremalnych zachowań związanych ze spożyciem alkoholu, ale polecam, jeśli wybieracie się zwłaszcza pieszo na szlak w słowackich Pieninach, to pobyt na lesnickim sedle i wypicie tam piwa z widokiem na Tatry i całą Magurę z Piską i resztę słowackich Pienin, to będzie jedno z waszych najpiękniejszych wspomnień w życiu, na pewno. Jest to przełęcz położona już dość wysoko, na wysokości 710 metrów nad poziom morza. Jest tam mały bar, w którym można nabyć każde z pysznych słowackich trunków. No i oczywiście też słodycze typu studencka czekolada, lentilki i wiele innych. No a gdy pogoda tam tylko pozwoli, to można patrzeć tylko w góry. Jak już wspomniałem, Tatry, Magura Spiska czy wioski na dole, tamte trasy można przebyć zarówno rowerowo, ponieważ prowadzi tamtędy świetnej jakości asfalt, jak i też pieszo, ponieważ jest to skrzyżowanie szlaków i każdy trud będzie wynagrodzony po stokroć. Naprawdę uczta dla oczu na lesnickim sedle. Tak więc polecam, takie małe radości w tamtych miejscach jest naprawdę przepięknie. No i punkt szósty, ostatni, myślę, tak w moim sercu najbardziej zapisany, to Lesnica. Jest to wioska porzucona pośrodku samych Pienin, może nie porzucona, co zlokalizowana. Prowadzi do niej jedna asfaltowa droga, kilkaset mieszkańców, kilkadziesiąt domów, kościół, szkoła i trzy sklepy. W upalne popołudnie no można tam spotkać przykładowo jakiegoś pana, który ciągnie wózek ze złomem. Chłopaki będą grać w piłkę na boisku, dziewczynki zbierać na łące kwiatki, matki mogą plewić ogródki przydomowe, a ojcowie albo traktorem, albo orką szorują po polu. No, można powiedzieć, taka wiejska utopia, cisza i spokój. No, nic bardziej oczywiście tutaj złudnego, bo to jest prawdziwy obrazek, jaki też ja sobie pamiętam z tej wsi Lesnica. To jest po prostu taka rzeczywistość w słowackich Pieninach, gdzie tam się życie toczy bardzo powolutku i spokojnie, i w tej wsi można to zobaczyć. Mam nadzieję, że już czujecie się zaintrygowani, zaciekawieni słowackimi Pieninami i pojedziecie tam na pewno, czy sobie pospacerować, pojeździć na rowerze, czy chociażby samochodową wycieczkę sobie tam zorganizować. Naprawdę warto. Ale jest jeszcze jedna miejscowość, o której już wspomniałem na samym początku, Czerwony Klasztor, o którym sobie powiemy kilka słów, ale to za chwilę. Posłuchajmy zespołu Micro Music w piosence Po co ja tu jestem? Myślę, że ten tytuł jest dość taki, no, do zastanowienia się.

I to był zespół Micro Music w piosence Po co ja tu jestem? No i w dzisiejszym Beskidniku jesteśmy po to, żeby posłuchać i dowiedzieć się co nieco o słowackich pieninach i o czerwonym klasztorze, do którego również warto zawitać na krótką chwilę, bo czerwony klasztor to niewielka miejscowość, która w lecie odżywa jako słowackie letnisko. Znana jest przede wszystkim z zabytkowego kompleksu klasztornego z XIV wieku, gdzie przez lata mieszkali mnisi kartuzi. Obecnie w miejscu znajduje się muzeum, które za niewielką opłatą można zwiedzić. No, jeśli będziemy przykładowo wiosną, to miejsce jest to jeszcze wyludnione, co dodatkowo daje odczuć każdemu ducha tego klasztoru. Kilkanaście minut spacerem od kompleksu znajduje się część uzdrowiskowa, zwana po polsku śmierdzonką, a to pochodzi od zapachu wód mineralnych, jakich można skosztować w tym miejscu. No, czerwonemu klasztorowi jednak daleko rozmachem do tych kupeli w Krynicy Zdroju czy Szczawnicy. Dwa budynki zdrojowe śmierdzące na krzyż, no niewielki park się tam znajduje i miejsce do spacerów. Na podreperowanie zdrowia, zarówno fizycznego, jak i duchowego, no jednak mogę zdecydowanie polecać. Do czerwonego klasztoru najłatwiej dostać się ze Stromowiec Niżnych, przekraczając tylko kładkę nad Dunajcem, ale też warto wziąć pod uwagę, że i same Stromowce są końcem polskiego świata, gdzie dojeżdża kilka busów dziennie, a w weekendy nawet żaden. No ale możemy przejść piechotą około 10 km ze Szczawnicy wzdłuż przełomu Dunajca, tak zwaną Drogą Pienińską, albo przebyć podobną odległość z Krościenka, idąc żółtym szlakiem przez Przełęcz Szopka i wąwóz Sobczański. Oczywiście po drodze można tam odbić na Trzy Korony przy okazji, co oczywiście też polecam. No i na sam koniec, jak już wspomniałem, czerwony klasztor to już Słowacja, a więc warto zabrać kilka euro na jakieś przysmaki, chociażby czekoladę. Mam nadzieję, że jesteście bardzo zaciekawieni tymi okolicami. My jeszcze nie kończymy Beskidnika, posłuchajmy troszeczkę muzyki. Teraz po francusku duet Ben Mazu i Luan w piosence La Mer est calme.

0: Перше лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ.
1: Witam z powrotem. Na antenie Radia Lem FM trwa Beskidnik. Słuchaliśmy Benamazu i Luan w piosence La Mere Calm. A teraz pora na małe podsumowanie dzisiejszego programu, bo tak naprawdę go powolutku kończymy. Gdzie dzisiaj byliśmy? Mam nadzieję, że każdy już w głowie powtarza tę frazę: słowackie pieniny. Właśnie dzisiaj była taka mała promocja bliskiej zagranicy, która jest niezwykle piękna, ciekawa i właśnie jeszcze mało znana, więc warto tym bardziej się tam wybrać latem, czy też wiosną lub jesienią. Tak naprawdę o każdej porze roku jest tam pięknie i jest to miejsce bardzo dostępne. W dzisiejszym programie dowiedzieliśmy się, czy tak podałem tak naprawdę 6 punktów, dla których warto się zakochać, najpierw pojechać w słowackie pieniny, a potem się w nie zakochać. Ponieważ po pierwsze słowackie pieniny są puste i niezadeptane, po drugie jest tam przyroda bardziej dzika i nieokiełznana, po trzecie jest rezerwat Haligowskie Skałki, które można w pewien sposób tam je podziwiać, po czwarte no jest to Słowacja, więc już od razu możemy kupić te wszystkie rarytasy, jakie nam się kojarzą ze Słowacją. Po piąte mamy Lesnickie Sedlo z najpiękniejszą panoramą na Tatry, Magurę, Spiską i pół Słowacji. No i po szóste jest wieś Lesnica, która jest przepiękna, uroczo posadowiona w samym sercu słowackich pienin, gdzie jakby życie się toczy swoim normalnym ludzkim tempem. No i też dzisiaj była mowa o Czerwonym Klasztorze i też mam nadzieję, że przy okazji waszej wycieczki w słowackie pieniny zawitacie do tej miejscowości i zobaczycie, co tam jest ciekawego. Mam nadzieję, że dzisiejszy program wam się podobał. Dziękuję za obecność. Słuchajcie kolejnych Beskidników. Ja się z wami żegnam piosenką w wykonaniu zespołu Rusin Czendesz Orchestra w piosence pod tytułem Karpaty, Karpaty. No oczywiście tematycznie i po rusińsku. A my się słyszymy kolejnym razem na antenie Beskidnika. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżdżen.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 47. Piotnycia, 18 żołtnia, oktobra 1946 roku. Tymko Gambal w Cleveland, Ohio, pouczył dwa pysma o dorodnych w starym kraju. Jedno z Boguszy, a drugie z Korolewej Ruskoj, Grybiuskoho powita. W pyśmie z Boguszy, pod datą 11 sierpnia augusta 1946, brat donosyc ślidujucze. Dziękuję wam serdeczno za szczerą pomoc, bo jak raz pouczyłem i pakunok, i groszy. U nas jest jeszcze czetwero ditej, dwa chłopci i dwoje dziuczat. Dziucza najstarsze już pomachat w roboti, chłopec pasy i drugi rik już w jarmi pochaniał, a to te reszta słabszy, no ciekawy i zdrowy. Tylko to ta wojna nas poneszczyła. Ja jeszcze roblu każdą robotu, bo na dity się nie opuszczu, a słuchu mnie staty wypłatyty, bo wielkie wydatki i wsio drogie. A to syn najstarszy ożenił się w Krynicy i wyjechał w Rosyju tamtego roku. On już był tam w 1940 roku, to teper musi jechaty, choć nie mał ochoty, bo kto był pierwszy, to takomu nie pozwolili tu ostaty się. Petro był tak samo pierwszy, to też musił jechaty i ciła jego semia. I Kalister dosyć sobie radł, lem w kamiącie mu nohu potołku derewo. Ludej wyjechała połowyna, świaszczanyka mamy prawosławnoho. I dzwony sód, bo le młodyn wzięli nimci. Wzięli by wszytkę, ale zme pochowali. Z pola zme zbliże zobrali, uroraj był dost krasny. W seli duże zmieniło się. Jakby ty tut przyjechał, to byś nie poznał. I z tych domów już to ludy wyjechali, to w dakotrych mieszkają Polakę. Duże smutno na naszych ludej. Bandy po czale chodyty. Zabierają, to popadł, to trzeba chować po dziurach. A do toho i biut. W Korolewi tak zbyle kilko gazdił, że to nicznych na budę. W szpitalu leżat. Pewno z toho nie wyjdą. Prydą to te bandy w nocy i zabierają. Jak to bude dalej wytrzymać, my nie znamy. Z schodu listu nie masz dostaty. Syn już rik minął i nie pisze nic. I od druhych nie ma listu. Chyba tak, że to peredadut Polakami, jak ich peresylają z Rosji. Trafić się, że to dekotry nasze pereselenci wernu cię, ale odyn bez familii, bo familia ostała się na schodzie. Choworiat, jak tam jest. Na służbę stany denebut i każe, że to mu lipsze tut. Posyłam te fotografie mojego syna po tamtej żeni. On się zanima szoferostwem, a za tamtego, że to w Ameryce, to nie znam. Sztefan mu imię. Aleksander Tkaczyk pomer, a jego syn Asafat był uczytelem w Boguszy. No przyjechali autom i ze spania zabrali. To nikt nie znaje, co się z nim stało. W pyśmi z Korolewy brat Kalister pod datą 8 sierpnia augusta 1946 pisze. Drogi braty, donoszu też, to ja chory na nohu, bo mi derewo złamało liwu nohu w Ptaszkowi, jak zme zwozyli na skład. Nas teper można derewo prodaty. Wojat do kamionki, do Ptaszkowy, ale wydają kartkę kolesu do płaty od grunta, podatok, asekuracja. Najgrubsze kosztuje 500 złotych festmeter, a kopalniaki od 200 do 400. Grybił był zniszczony na połowynu. Na kosteli weża była bombą zwalena. Odnu czast odbudowali. Podatok gruntowy mamy hektarowej. Od hektara ornej ziemi 380 zł, a z lisa osibne. U nas można kupyty, jak i przed wojną, bo wsio jest po sklepach, zbliża dost, a muku metramy masz dostaty. Jareny na rynku to tak aż ciężko. My przez wojnę mieszkali w swojej chyży. Kontyngenta tak tiahli, że my 2 roky ostali się bez korowy. A teper mamy 2. No w nas teper strach wekszy, jak w wojnu. Ludej mordują noczami. Spania nie ma. Zbytych chłopiu pomerło 3 w Sanczy w szpitalu, lem z naszego seła. Petro, jak wyjechał do Rosji, to nie pisał do nikogo. Dziękuję ty, brate, za list i za dolara, bo my teper wsio dostali, jak jest posłał. Aż to tamtym razem ja pisał? To prebacz, bo to było tak. Tamtot list od tebe iszł przez cenzuru. To nam wyniale dolar i zminęli tak, że nam dali 94 zł. A ja list napisał i poniósł na pocztu, kole grosze byle w Ptaszkowi. To pocztarka kazała prepisaty na kraju, żeby z WC nie posyłał. No ty, drogi braty, na to nie dbał, lem posłał drugi raz. Andrzej Śpiak w pyśmie do brata Pawła Śpiaka w New Yorku pod datą 25 września, septembra 1946 donosy, że dostał od niego 2 listy i 10 dolarów, a popernio 2 dolary. a dalsze pisze tak. Brat jakby spryszył do naszej cerku i widział, jak ludzie przyodity i obuty w amerykańskim ubraniu, to nachodziłby z oczami wiery też, że to Żdynia. Ja był w Ameryci, ale może powiste, że tam dziwki i chłopciny były tak krasno ubrane, jak te perhełsud ubrane. Ale trzeba dziękować hospodu i tym ludziom, że tak wspomachają swoją rodynę, bo heł barstiaszko było żyty. Niemiec wsio zniszczył i zabrał do swojego kraju. Ale teper już się gazdiłka poprał lata. Jarmaki już sód i można kupyty i prodaty, ale nie jest to duże prodawaty, bo ludzie mają po jedni korowi, a najwece to po dwie. Oj, luby braty, duże ciężkie czasy ja pereżył. Najpierwsza austryjska wojna mnie zniszczyła, a teper znowu to ta druga. Tak, ja robię majże na wojnu, a dumał jem, że pidu inszego szczęścia hladaty, ale jak widno, to trzeba się trzymać swojej ojcowyzny. Jak się zaczęło pereselenie, to ludem, ale wsi wyjty z wielką ochotą. Ja sam dumał i chaty, bo tam dobra zera.

знати же, що там обстанете, то тримайтеся свого. А якби сте ще не обстали, то дайте ще записати і приходьте гео з худобом і з нарядом господарським. Дальше пише, що ще їй досить добрі поводить. Я дуже задоволений, що вийшла з тої нашої Польщі. Напиш їй, що ще міцне за її дітьми, бо все в літі ходили до мене. Хлопець був у нас і по пару тижні. Напиш їй з Америки, бо от нас лист до ній не пущать. А не од ній до нас. Лист нам прислала jedną бабу, що прийшла от тамар. Доношу ти, Анно, що твоєї мами внук, Максима Млинарка син, жениться зо Штефановą Капітуловą Дівком. Од сестри Насти достали сме 4 пакунки. Дуже сердечно їй дякую і їй доньки. І од Дівки Параски сме достали 1 пакунок. Здає ся, що все приходить, що посилають. Літо у нас було дуже горяче і сухе. Ани 3 рази не лало через літо. Жнива були завчасу. На Маковея сме пограбали. Вроди були до згарди. І компери зачинаме копати. То суд ті ж гарди. Але мі тепер сухо. Води по студнях не є. І ще раз ти дякую за центи. А не посилайте мі почтом, бо то ти 2 долари, бо то ти 2 долари веце платять, як там ти 10. Maryja Cymbalak z izb, która robi po hotelach w Krynicy, pisze do swojego dida Zachara Płaskonia w Seymour, Connecticut. W wojenny czas zabrali jej na robotów do Niemiec, no po wojnie wernuła się do Krynici na swoją starą robotę. Teper perepisuje się z didą, bo chciałaby dostać się do Ameryki. Krynicia, 3 września, septembra 1946. Drogi diduś, list jem od was odebrała i z którego jem dobry wsio wyrozumiła. Potiszyłam się okrutni, że ste diduś tak zdrowy i choczete mi pomoże tam pryty. Ja wam toho nikoli nie zabudu. Bo żeby tu się zmieniło, to nie trzeba by człowieku wychadać te Ameryki. Ale to może jeszcze za 2 roky budu cię tak swaryty. A jakby teper były wybory, to zas budu zmieniaty pieniazi. Tak chyba się dujut w Krynicy. Ja by toho nie mogła już wytrymaty i musiałaby sobie sztosy zrobyty, bo jak po Niemczech miniale pieniazi, to można było tylko 500 zł na osobu zminyty i to na legitymacyju. Jeden chłop z Tylycza ma 80 tysiąc, no dostał swystok papieru. I stojało w ogonku do zminy ponad 200 osób. To był płacz, bo ludzie bez niczego ostawali się na stare roky i to samo może być teraz. Piszu wam, że Dida Pałuka barz zbyli, jak jechał do Grybowa i wece chłopił i pozabierali wszystkie groszy. Dobrze, że było dziewcza z nim, no i dziewcza byli i kryczali, a wy Ukraińcy diabły was tu nosiat. I nie znaty jak tu żyty, bo jedne protył druhych. A to ty chłopci po moją ujku Petri, tyż syroty, Hrydzy i Michał. To byli w Gorliciach w maju, ale jeszcze mali legitymacje ukraińskie, to ich tam barz zbyli i zamkli. No potem ich wypustyli, lem proklinale. No proszę was, diduś, nie zabudźte o mi. Jak możecie, to się postarajcie. Kus się hańblu, że mamusz, to te roky, no co robity. I tylko terplu, przez swoją kochaną mamusiu, że człowiek nie zna poriadno list napisaty. Tak mi dała nauku i wino. Niebiszka teta była młodsza i dobre serce mała, to ich Bóg zabrał. A jej trymat na pokusu. Ona mnie przeżyje, bo mam charakter Bohu dziękuwaty zupełnie inszy. A tu ukraińskiego folusznika Mikołaja Diłka skończyła medycynu. Jest w Londonii. To ja rozumiju. A mnie mama dała korowy pasty, jak wyszła z Ameryki. I zawsze mnie wydawała, de jaki chłopec był. Ja mam jeszcze duże roboty. 15 pokoju. Jedne wyjeżdżają, a drugie przyjeżdżają, bo już kolej jest do Krynici. Takie jest życie. Uż się wsio staryje, a młody dorastają. A fi, ja pożyczyła przed wojną 2000 i mam duże grosze po dobrych rukach, że to mają do domu, ale hneska nie znaty, co z tym robity. Pytałam się adwokata. To choworyt, że przedwojenny dołg teper stoi 100 zł za 1 zł. Heł w Krynicy tolem w centrum sudhości, a tam, gdzie Afija ma je hotel, na Hranici i w Seli, to nie ma, bo nie je poriadku. Stryk mi robili ciu wojnu w fabryci, a teraz powertali młody i wojaky z żenami, to starych nie chodzi po fabrykach. A jak się po wyborach pieniądze zmienia, to budu muszę nakupić te dolary, żeby do Ameryki wyjechać, bo po Niemczech, jak miniale, dużo piszło ludzi na nycz. Kochany diduś, czy to nie będzie tam złe, że człowiek ma 40 roków? Ja na to te roky nie wychladam, ale roky są roky. Tu już idę jedna, że to ze mną pracuje. Ona idę do Clifton, za New York, na farmu, do ujka. On w pasaiku wyrobił papiery i przysłał szyfkartu. I w banycy idę do tety, do Filadelfii jedna, to jej prysłali pieniazi, zaszyte w pakunku, 100 dolary. Tak i ja, jak na nas beram, to was poproszę.

opowiem ty bajku. Pan Nehocszto. W jednym seli żyła wdowa i mała syna Łania. Win był wysoki, silny, ale nie był czysto rozumny. Raz besiduje mu maty. Synku, jakosy tak zachciło mi się rybił isty. Może by spiszał w lis i pryniósł mi ich kuściok. Wziął Łanio koszuk i piszął. Win był dost bojazliwy. W lisi Łanio porozzerał się i wydyt. Koło jednoho pniaka lita trztosy sywiczkie i macićkie. Łapył

0: Bars się wciszył. Dumał, że zabył wołka jednym machom. Nazbierał rybił, jak trafił mu się pod ruku, przyniósł matery do mił i besiduje.
1: Ja jem takiej silnej, że jednym machom wołka jem położył. Idu w świt.
0: Piszał do kraucia i dał sobie wszyty wielku krysaniu, de na peredzi wielkyma bukwamy dał wyszyty. Ja pan, a ne choć szto. W kowala łanio dał sobie zrobyty żeliznu paleciu. Oblógł win krysaniu, w ruky wziął żeliznu paleciu, aż strasznie było smotry tysia na nioho. I piszą łanio w świt szeroki. Idę, stricza do jeden młody człowiek. Łanio besiduje.
1: Ja pan ne choć szto, a ty kto taki? Ja jem dobrym złodziejom, odpowił tamtot. Woznia z osobą.
0: Zgodził się ne choć szto i one piszli razem. Idut, stryczając starszego człowieka.
1: Ja pan ne choć szto,
0: besiduje łanio. A ja złodziej, besiduje młody człowiek.
1: A kto ty taki?
0: Zwiduje łanio starszego człowieka.
2: Ja, Mudrachel, odpowił tot. Wostenia do swojej kompanii.
1: Chod,
0: besiduje łanio. I piszły w otroje. Idą do dołu. Zaszły już dost daleko w lis. Nakłali ognia. Perenoczuwali. Postawali rano. Sztosy i zisty, bo trzeba. Rozglądają się, czy nie można by było desy ptaszka zabyty, i wzryli głęboką jamu. Prysmotryli się, a w głębini jamy wielkie drzwi. Naradili się i wyruszyli poozerati, co to jest. Ne choć szto przykazał złodziejowi za listy tam. Jeszcze na zemli dobesidowali się, że jak buda niebezpieka, to swystne. Złodziej polis. Przybywał wszelejako, ale dweri otworyty nemich. Zaswystał i wyciągnuli go. Tołdy piszał w jamu Mudrachel. Dweri i win nemich otworyty. Dumat, szto robyty? Obmaciuje mur, obmaciuje i trafił na kamień, szto się kołysał. Odsunął go, a tam klucz zabłyszczał. Otworył drzwi i dał sygnał, żeby i to te dwoje spustyli się do neho dołą. Zyszał złodziej i pan ne choć szto do Mudrachela i wszutko troje woszły do wyliczeznej komnaty. Wydziad, a tam pełno hołą poodrubowanych. Zachodzią do drugiej komnaty, a tam siedzi fajna dziłka i sztosy sobie woszuwat. Dziewczyna zwidała.
3: Jak wyste się tu dostali?
1: Naszlyśmy klucz i otworyli drzwi. Besiduje do gości.
3: Euste zaszli, ale odtal nie wyjdete. Eł, żyje 24 rozbijniku i 25 herszt.
1: No to nycz,
0: besiduje panny hocszto.
1: Uż jakosy tu prebudemy.
0: Mudrachel piszą w maleńku komnatu,
2: gdzie żył herszt rozbijny kił. Wzrył tam czystu postil i zaklikał tam pana nehocszto, żeby win poodpoczywał. Łanio piszą i luch odpoczywaty. A złodziej i mudrachel leszyły się koło dziewczyny. Niedługo przyszły rozbijniki. Herszt odraz wzrył dwóch ludy i zwiduje.
1: Czego wy tu chcete? Za czym ste przyszły?
2: Złodziej i mudrachel barsia wstraszyli, a herszt daje rozkaz.
1: Ano, bracia, wyjmij te noży, a ty, sestro, kład ohen. Hneska budeme maty dobry obid.
2: Mudrachel ośmilił się, pidyszał do herszta rozbijny kił i besiduje.
3: My ne same pryszle, a zo swoim panom ne choć szto.
1: A dewin?
2: Zwiduje herszt.
3: Mudrachel besiduje. W małej komnaci odpoczywat.
2: Herszt otworzył drzwi i wzrył zdrowego człowieka w krysani z żelizną palecią w rukach. Perestraszył się. Potem otjamył się i besiduje do swoich.
1: Treba tych obyty najodpoczywat panne hocszto. Budeme hostyty wszytkich.
2: Jak prykazano, tak i zrobleno. Rozbijniki już nie czyplali się hosti, a warili obid i żdali, pokla to pan nehocszto nie stane. Koli pan nehocszto wyszł, poobidali, pobesidowali. Wszutki troje popraszczali się z rozbijnikami, a rozbijniki wyprowadzili ich na drogę i jeszcze dalej po szabli. Idut, naraz smotriat ichat car z caryciom. Karocu 12 koni ciągne. Koli car wzrył pana nehocszto, nakazał, żeby się zatrzymaty. Wyszł z karocy, podał ruku panowy nehocszto i zaprosił wszystkich trzech do sebe na hostynu. Pojechali. Doma w caria fajni poweczeriali, pobesidowali o wsiaki wsiaczyni. Bars się spodabał cariowy panny hocszto. Przyszła pora praszczaty się, ale car besiduje.
1: Panny hocszto, ja mam 12 diłok, kotru sobie wyberesz, to ta twoja.
2: Przyklikał car diłki, a mudrachel radyt panowy nehocszto.
3: Ne wyberaj diłczat jednoj z poseret inczych. Lipsze najzapyszut imena diłok na 12 kartoczkach. Kotru wyciągnete, to ta bude waszą żeną.
2: Tak i zrobili. Koli papieryki były napisane, mudrachel imeno najmłodszej diłki położył z wercha i szepnął o tym panowy nehocszto. Pan nehocszto, koli wyciągował, besiduje.
1: Beru werchniu. Nie znam kotroj szczęścia, zyjty się ze mną.
2: Najmłodsza sestra o imeny Polanka stała się jego żeną.
3: Sprawił car wielkie wesila.
2: Isty dawali na 9 mysok. 4 porożni, a w 5 nie było niczego.
3: Pyle, brodom tekło, a w gambi było sucho.
2: Car перепisał на Ланя половину царства, а мудрахель і злодій були його помічниками.

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku. W tamtym tygodniu zaczęliśmy karpackie noweli Petra Polańskiego i na pierwszy riad zaczęła jem nowelą Karpacki Honczar, znaczy nowela na tli pod 1846 roku. Była to pierwsza część, pierwszy rozdział, dneska część druga, drugi rozdział. Zapraszam bardzo serdecznie. Nastało rano. Słońce zaczęło wychylać się zza kraju nieba i porfyrowym świtłom obwęło wierzchy Karpat, pohaniajuczy chusty, meraki, co wkrywały hejby wełną zemlu. Na uci, popry dwori, w domaszowi ždali zobrany powstanci i bez pośpichu sidali huculski koni. I bez pośpichu ždali huculski koni, što swobitni skubli świżu, oroszenu trawu i zachowywali się bezinteresowni, hejby przy swoich doteperiśnich gazdach, niespodziewający się, jakich istcił ponesut do krwawego tańcia. Młody partyzanty proterali sonny oczy, ziwali, kripyli się studeną wodą, a dekotry drymali iszczy, operszy się o kińskie sidła. Wydymo nie do smaku było młodym gogam takie życia, bo mołczali. Zaponureno, smotryli popry sobie i mmrali niezrozumiałe słowa. Ta pardonu nie było, bo stary ich wiciowe bodaj poczasty nie zabyli o dawniej dyscypliny. Romuald i Emilia byli już gotowi i ponesli się na tresowanych arabach z odwora nauku, gdy ждала na nich szlachta. Zasne obyszło się bez kryku i woznesenych oklykił, ta o chwilę już wszystkie siedyli na swoich huculakach, gotowe ruszyty do wetliny. Do Emilii przystupił mandatar, selski kat, što dał się w oznakę każdemu gazdowi. Z chytryma oczyma, szelmiuskim pizrynią, z niedostępną nachajką wróci, klipajuczy powikamy, by się duwał. Mamy jednoho dobrego ptaszka, zawady jak do wbuszyłski pleczaty z oczy mu wyzerat, że ryzałby jak nychto. To syn naszego popa, Demianowskoho. Ale w pertyj, bez ty ja niczym ho nie wozmiesz. Nie chce do nas prystaty. I win nasz budę, moje w tym diło. Riszuczo promowyła Emilia i dawszy znak ponesła się na swoim arabi do miścia, gdzie mandatar wkazał i reczenoho ptaszka. Kiedy sperła konia, smotryła zaczudowano na muszczynu, który stoją operty o chiński chrbet i chmarno wzerał się na perd sebe. Aż pustyła ze swoich biłych, delikatnych róg chińskie wiczkę, jej usta lekko drgnuły, grudy zafaluwały. Doperwa po chwili przyszła zas gusobi. Ardyj, postawny szuchaj, Mirosław Demianowski stojał perd nią. Z jego młodoho lycia, kotre przy jasnych wołosach i synich oczach jawlało sławiański top, pryskało z pełnym rozkwyci zdrowia i syła. W zaponureno pozerajuczych oczach kłubyła się bezkoneczniste mysły, ale i otwartist.
Jego modna, dakuslem prynoszona odeża, wkazywała na misteckoho szarmanta. Ta wytno było, że szuchaj, chodzi na pierwszej pozir tak wyzerał, nie prosiaknął jeszcze misteckim banom. Wy należyte do mene, ozwała się nareszcie Emilia. Siadajte na konia i budte przy baroni Laryzani, druhym moim towarzyszom, do Wetliny. Powiła, iż dała odpowiedzi, ta Mirosław mołczał, operty o konia pozerajuczy w neodhadneny dal. Emilia prykusyła usta. Do Lisalem! O chwilu odpowił Mirosław, siadajuczy na konia. Pak skruczam do naszego seła. Laryzan, zwernuła się Emilia do barona. Przedstawiam wam nowoho przychylnika i члена naszej armii. O tym ani nie dumajte, Emilio Krajewska, odpowił Mirosław i dalej w mołczaniu niósł się prym dami, kotra z boku pozerała na młodego towarzysza, hejby danserka, szto mecze pizrynia na wybranoho, ignorujuczy swoho obowiązkowego szarmanta. Troi istci nesli się po kamennestych karpackich drogach, po spadystych stężkach i wertepach, to zaś po bujnych, zelenych polach i bliżyli się do lisa, w którym rysowali się na horyzoncie ruiny budiuli. Słońce szówniusz dwychnuło się hori, przypikało, rozpalujuczy skały i jaruchy, słało swoi horiaczy promeni na złatysty moria, prystałoho wiusa i prosasz, to prosyli się już serpa i kosy. I selane po dekady były już na polach, w biłych odeżach, w krisatych kapeluchach i szerokich czeresach, dumali już o żnywi i pozerali to na niebo, wyczytujuczy chwilu. To na swoją nywu, szto jedna wirną była prychnoblenomu zo wszystkich storin selaninowy. Araby pinyli się pod twerdyma udywamy i wyrywajuczy zemlu kopytamy hnali do lisa okraszenoho syniawą mraką, żeby w jochotiny najty ochołodu. Uż wstupyli troi istci do domaszowskiego lisa i oditchnuli chłodnym i aromatycznym powitriom. W tajemniczej tyszyni karpackiego lisa odbywały się lem od hołosy spitkińskich kopyt i podurkowania żołny, szto zwuczale hejby wielkopiatnyczne klepało drkało. Aż to było dale, doznate się po pererwie.

Emilia zniała kokietliwo kapelusz i była rudny lisowy hołot. Odpoczniemy, Laryzan, rekła. Odpoczniemy, Nori. Wam, barone, Laryzan, nie na czasie wybieraty się do krwawego walcia, a mi przychodzi na myśl, obawlaty się, żeby wam w krytycznej chwili nie poszkodyła barże kupidynowa stryła jak stryła woroha. Baron pizrył na Emilię zaczudowanej. Kole ona nazywała się do niego tak sołodko, tak pretensjonalni. Nikoli z taką terpelewistią nie uśmiechała się do niego i poczuł się bardzo szczęśliwy. Ja zas, odpowił, nelem obawlam się, ale pozytywni wydżu, że budę tak, jak wy, Emilio, predpowiadate, a wszytka wyna budę spoczywała na was. Żartujecie, prodążała Emilia, poprawlajuczy ruką fryzurę i pozerajuczy nazriaczo na mołczaliwego Mirosława. Żena kokietuje z pierwszym lepszym, żeby zwrócić uwagę wybranego i zimaty.

cicho do delikatnej sity, a oznaka przychylności, to oszczesliwlajut, popadają czoho w niełasku, sód często obczesleny na inczu niewolu. Sperli się na kraju wielkiej polany, koszaryska i rozkulbaczyły spineny koni. W nedrach szumili jalyci, smereky, jak dyki chor lisowych bożkił, zmieniający się w protjalywy swyst, podobnej do śmiechu satyra i modulujący się koneczni w tużoliwy płacz stradającej duszy. W bliskosty bulkało dżereło, protykajuczy szepitlewi w poticzok, szto czerkał, hurczał użychyn w huby Nilisa. Powedł naszych Pegaziu do potoka, riuk baron zanymajuczy się Arabamy. Buduwa z mała za kozaka, szto napawać swego konia w Dnipri, żartowała w śmichu juczy się Emilia, kotry na ruko było oddalyty barona. Ostale same Emilia i Mirosław. Win, wziawszy ruczniciu, oper się na niu jak wartownik na posterunku i wsmotriował się w seło, kotre prysterało się daleko w dolini skupane w horiaczych promieniach sońca. Mołczał. Dityniacza złist byli mnuła w czornych proszywających oczach Emilii, a róża na lecy minęła się to w porforu, to w biłu leliju. Szmaryła wizantyjski dywanek na miachki moch i wsiła się pit zeleną chuszczawną. Jej lepki pojas zgrabna hejby baletnyci niszka, plameniucze lice, czorny kuczery i żywy oczy. Wszystko to składało się na obraz krasnej wyły, sławiańskiej lisowej bohyni, szto szmygat za spłoszenyma jeleniamy. Jednako striła ne wse do sichat cili. Jeleci zaszumili zas ahori nad ruinami starej monastyrskiej budowy śpiewali piśniu nebesny piłci. Od onoho kraja koszaryska dała się czuty tużliwa melodyja pobekuwania owec. O mały czas perebichała popry Mirosławi i Emilii otara, a pastyrz to prygrywał na sopiłci, wzrywszy niespodziewano takich gosty w lisi, przystanął pak się prekstył i pobiegł za oweczkami. Słaby hołos cyrkął noho dzwona doletił zo seła, szto ciłkom uż osleboczone od nicznej mraky jaśniło w pełnym blesku sońca. Pizryjte jak czudowo! Proriuk nie odwertajuczy się Mirosław. To wy nie czudowo się wedete, odpowiła tremtiaczym hołosom Emilia. W negalantny byty przy dami i ne staraty się o jej wschlady? To one chladam. Nadiju się jednako, że spochwatyte swój bód i poprawyte się. W tym dili niekoneczni. Zresztą, Emilio Krajewska, wasze żelania czudny, tolem grymasy, waszą prostiriu inczy świt. Świt eleganckoho, salonu i bulwaru, świt wyrafinowanej kozeryi, blesk balowej sali, szelest drogich hadwabił, wysmakowane menu i wiczne nerwowe przeżywania. A ja rad, szto werchiem Zosia i homisteckoho życia i że wertam nazad do moich ir i rydnoho seła. Im wyznaju swoją lubą. Od strony dżereła wertał się baron,
kozak z Dunajowymi Arabami. Przybliżył się i wdiwszy monokl, przysposobił już usta, żeby ze wszystkimi wymogami etykiety zabezpieczyć, ta niespodziewano otrzymał od Emilii rukawiczką policy. Baron Laryzan, rozkazowała Emilia, wertamy się nazad do domaszyłskiego dworu. Wy idete ze mną, a toho embriona spod strichy lyszamy joho woli. Oddaliła się za baronem i Mirosław poczuł spazmatyczny śmiech, który czudnym echom odbywał się po lisi. Stoją Mirosław sam pod werszką i z lubistiu przyzerał się rytnomu seu, do kotroho od dawna wertał stuchom i kotre mało staty się dla neho wyzwoliniom od mista. Huculski kin stojał przy nim, wdychał lisowy aromat, pełny mani zdriamy. Może zakisno było mu tu, może pohulałby po szerokich stepach albo na wysokich połoninach. Zakisno w serce i markitni było i szuchajowy. Nie weselity się, a płakaty przychodziło Mirosławowi nad dolą, nad nieszczęsną sućbą swojej dorohoj odczyzny i swoich bratiów w łuńkach, że żyli nużdenno pod sołmianymi strichami, seret muk, seret katorżnej panszczyny. Cma była nad narodem, że nie zaznał pobratania z jasną dolą, a żył zakowany i prychnoblenny pańską wolą i nachajką. I jeszcze nie błyszczało błażenne świtło, lem słaby bajkowy wspomin o dawnych, szczęśliwych wikach mygotał niewyraźni na prestoli odczyźnianych poczuć. I jeszcze nie jawiła się iskra samoświadomosty, jaka probudyłaby drymajuczy naryt, alem czorny fantomy prychnitajuczych sył presuwali się przed oczami zabiczenoho niewilnika. Taki widok rydnych bratiów nie weselił, a slezy wytyskał. Ta już bliżył się czas odrodzenia, już prebliskuwała posered temriawy, słaba jasnycia, jak one swytania, szto poperedżat jawlinia sądzia. Zatoplenej w myślach sił Mirosław na konia, pochłaskał jego rywu i pomyrkujuczy piśniu o kozaku, szto od wika nie znał pana, spuszczał się po miachkim dywanie mochu, po wyjuczy się steżci lisa. Niedaleko jaśniła lisowa prohalina. Mirosław przywiązał konia do smereka i postupił w tamtą stronę, proderszy się przez judynu, bzyky i jaworową huszczawynu, stał na otworenym miejscu przy pluskajuczym dżerelci i dalsze nie kroczną. Przy dżerelci stojała zachoplująca stać dziuczate od itoho poselsky w czornym gorseci, w mereżenym kabacie i kierpczykach. Szmytka jak stepowa nieszczęsnycia, szto preminyła się w topolu, zdawała się byty lechką hejby łastiłka szmychajucza w prostory. Stojała przy dżereli, z kotroho micno była woda do pidłożonego dzbana. Stojała operta jedną ruką o skał, a w drugiej trymajuczy kytyciu lisowoho zila. Koledzban napełnił się, wzięła go
i zaszmarywszy bujną jasną kosu, što neprewiazana była jeszcze szołkową fatą, nie rozplitała za mamynym welinią na dwoje, a basamunką i rozmaryną prybrana obernuła się odchodyty. Teraz mich wyditym rosłał jej twar. Makowe kwitki naiwnoho dziewczatoho ze soromlinia nie blaknuli jeszcze na jej delikatnych, biłych lyczkach. Hejby rizbleny ustoczka, riuny nosyk, właściwy karpackim, selskim krasałyciam, chmelowy, żywy, ale spokojny i serdeczni, pozerajuczy oczy, stanowyły wraz sowerszennu selsku rusałku, što ciłkom połnotą rozwywat się pry majowych promieniach sońcia. Ona iszła z dzbaną, a jej hit nie zastydałby na jedną mistecku damu. Pry wszytki jej selskosty wedno było jak su sztodennu subtylnist i elegancyju w powediniu, a z lycia, z oczy syjała neprosta duszna, neprosty duch. Oba to te elementy selski i czudzy, salonowy były w niej w pełni sowerszenni harmonii. I oślipyły Mirosława. Stojał neporuszeno, kiedy diłka pereszła mimo neho, podał hasto i spokojno, stritywszy się z jego oczami, a pak skoro i lekko jak serna znykła medże tinysto huszczawyną lisa. I Mirosław, probudywszy się ze swojego oczarowania, sił na konia i siłą pochnał do rydnego seła, wytaty po dołchi rozłuci, chyżu i swoich bliskich. Na Hneska to już wszystko. Bars serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Za tydzień następna część noweli. A wam dziękuję. Ostańcie dalsze z naszym radiom. Jasia z wami praszczam. Besituwała Monika Tylawska.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
1: Kulka przykłada.
0: Kulkanesku, niczo, kurde, no wygaś kupowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
1: Dzięki, jaki było!
0: Dzięki.
2: Kuba, widzisz się.
1: Dzięki.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyle mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. I tyma słowami zaczynamy audycję Try Świty. Try, bo jest nas trzech, trzech redaktorów, które wam nachrywają z różnych miejsc w Polsce. Zo mną to może te striczaty się w każdą seredu piatnyciu, właśnie tak wieczorem po nowinach o 20 godzinie, ale okrem mene jeszcze jest dwóch ciekawych redaktorów, znate ich oczywidno. To jest Seweryan Kosowski, kotroho może te słuchaty w każdej witorok i czetwer i jeszcze Demko Trochanowski, który nachrywa wam spit warszawskiego studia w każdej ponedilok. I Demko, tylko jeszcze bilsze możemy powisty, że robyt, bo no nachrywa tre świty i jeszcze nachrywa słowo wyciu, znaczy to taką językową audycję pro łemkiwski język właśnie kuzwin w prawym efirie ciły czas edukuje właśnie z naszej besidy. No i zaczęli smechneszni od tynok, od muzyki, od instrumentalnej muzyki, bo słuchaliśmy ansamblu Kwartet Galicyjski, to był utwór pod nachołówką Idzie dysc. No i budeme trymaty siatoj, powiedzmy, meteorologicznej temy, bo posłuchamy te perśpiwanki, która bude po polsku i bude maty nachołówok burza, buria. To bude śpiwanka ansamblu Kwiat Jabłoni. No a pak posłuchamy Laboratorium Pieśni i śpiwanku pod nachołówką Sonce wędę jacho.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

Wyrtam do was, drochy słuchaczy, po muzycznej pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką Laboratorium Pieśni. To była śpiewanka Pidna Hołowką, Sące Wende Jaho. Rańsze słuchaliśmy Polskoho, już bardz popularnego ansamblu Kwiat Jabłoni. To była śpiewanka Pidna Hołowką, Burza. Chneska już prawi, że połowa maja, 13 dzień maja 2026 roku. Zresztą chneska to już mamy 1191 odtyn, o których świtił zatim, no dusz, velo velo. To tych odtynkił sme w priamym efirii dla was nachrali. I chneska 13 dzień maja i jest to 133 dzień toho roka. Do kincia 2026 roka mamy jeszcze 232 dny. Prochody 20 tyżden toho roka. W Warszawie z Hidsoncia już mali na velo peret piatą, bo o 4:44 za Hidsoncia był no już w czas naszej audycji. No dołcha powiedzmy, że paroch minut tomu, bo o 20:21. Den chneska trwał w Warszawie 15 chodyn 37 minut. Był korotszy od najdłuższego o 1 chodynu i 10 minut. I dłuższy od najkorotszego 8 chodyn i 55 minut. Mamy jeszcze astronomiczny jar. I astronomiczna to ta pora roka, to jeszcze budy znamy przez 38 dny, no w drugiej połowie czerwca. Oficyjno zmieni znam się jar na lito. No tak to już jest, że właśnie może być takie temperatury bardziej jak na lito podobne, ale mamy jar. No i na oborot też może być politi, dokładnie osenio, też no to meteorologiczne pora roka, a astronomiczna, to one nesut jednoczasowy ze sobą bardzo często. No i podążajmy naszą teper muzyczną podróż, powandrujemy do Armenii. Puszczu wam ansambl Ladaniwa, to bude utwir Pidna Hołowką Kevçilini po ormiańskie. Pak pojechamy do Rumunii. Puszczu wam Madalinu Pawal i śpiwanku Pidna Hołowką Nu Aynume.

To była śpiewanka w rumuńskim języku. To była dokładnie artystka Madalina Pawal i utwór Pidna Hołowkom Nu Aj Nume. Rańsze pustył jem wam armeński, bo z Armenii i ormiański, bo po ormiańsku śpiewają, czyli ensemble La Daniva. Kewcilini dokładnie sme słuchali takoj śpiewankę. No i nas Katryna Cytocho Maja mamy paroch ciekawych ricznych wartat pro paroch właśnie powisty. No i na premier Chneska mamy ricznyciu, kole to Maria Curie Skłodowska stała się pierwszą profesorką paryżskiego uniwersytetu. I to ta sensacyjna podija, to ta sensacyjna nowyna, to prochodyła w 1906 roku. Oczywiście Mariu Curie Skłodowską znamy jak laureatku Chramoty Nobla i dostała dokładnie dwie takie chramoty. Dneska też mamy liczne urodzin Marii Teresy, austriackiej cesarki, madziarskiej i czeskiej kraleci, która perewała mnoho ważnych reform i też została w rusyńskim folklorii jak dobra panownycia. Znaczy, Rusyny po prostu dobri pamiętają ją jak taku dost łachidnu, spokinu i dobru właśnie kraleciu, cesarku toj Habsburskiej Imperii. Wrodyła się Maria Teresa w 1718 roku. Kneska tiż mamy ryczniciu smerty Wasylija Takacza w Merwin w 1948 roku i pamiętają jocho może najstarsze Rusyny z Ameryki. Wasylij Takacz był grekokatolickim świaszczennikom i pierwszym episkopom rusyńskiej grekokatolickiej cerkwy w Zjednoczonych Sztatach Ameryki. No i posłuchajmy dalsze muzyki, a po muzyczniej pererwi powiem wam, jakie chneska mamy ciekawe świato związane z dost może nerusyńskim, nełemkiwskim idłom, ale z takim, które już jest coraz bardziej popularne poseret wszystkich i Łemkiu, i Polakiu, i inczych nacji. Ale poklasz to, perednamy. Micro Music. Puszczu wam tot ensemble, posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką, oj siadaj, siadaj Hanusiu z nami. A pak budę połemkiwski ensemble Enlem i śpiwanka Pidna Hołowką Lemon Line.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Tyrwat program Try Świty, besiduje wam Jakub, Zygmunt i przed chwilką słuchali ste śpiwankę połemkiwskie ansamblu NLM, to był utwór pod nazwą Lemon Line. A rańsze to słuchali sme polskiego ansamblu, jaki pochodzi z Wrocławia, to był ansambl Micro Music, a słuchali sme śpiwankę pod nazwą Oj siadaj, siadaj Hanusiu z nami. I jest to taka ciekawa śpiwanka, która pochodzi z takiej niewielkiej płatni, tam dokładnie, jak gdyby pamiętam, były 4 albo 5 śpiwanok. To tak w oficyjno to się nazywa tak mały płatni epkamy. I na to tej epci to były śpiwanki związane z polskim folklorem, ale zaimprowizowane, zachrane, zakomponowane właśnie już na taką modernu modu. I to był premier właśnie jednej takiej śpiwanki z tej epki. Jak do British pamiętam, to premiera tej niewielkiej płatni była w 2023 roku. No ale już to wszystko, co tykać się tej muzycznej przerwy, która już za nami, a ja właśnie chcę powiedzieć, jakie świato mamy związanych dneska z jednym idłom. Besida pro Międzynarodnej Den Humusu. Właśnie humus. Humus to zamiast na premier masła, zamiast margaryny. Na chlip bardzo dobry pasuje. Humus dobry pasuje do marchówki. Pasuje też jak taki dip, żeby właśnie da jak krakersy maczaty w humusi. No na wielu różnych sposobów możemy hosnować to idło, które maje chneska świato. No ale humus to zaczęli pierwsze tak isty wegetariany, wegany, bo to one hołowni tą kremową pastą z tetrycy, ciecierzycy po polsku, zastupują na kanapkach tradycyjne produkty, jak na premier szynku. No ale chneska to nie jest świato po to, żeby lem chwality wegetarian i wegan, ale żeby w zachale spopularyzować humus, żeby bilsze osób polubiło, posmakowało się, posmakowało. To wege idło, zawdziaky kotromu, zawdziaky humusowy, to właśnie jest iż taka szansa, że budę chnuty mniejsze zwiriat, który pak budą preraplany na mięso, na szynku, na kotlety i tak dalsze. No, zatem jak macie humus w lodiuci, albo po prostu w kuchni, no to bardzo dobra dumka, żeby na łeczeriu, żeby na kolację teper łeczerą właśnie sobie zjisty kanapku z humusem. A teper muzyka. Posłuchamy ansamblu Otawa Jo, to będzie śpiwanka pod nazwą Co za piesni, a pak puszczę wam ansambl Otyken z Sybirii i to będzie śpiwanka pod nazwą Autaj. O takim nazwą, jak wśród takie chory właśnie nachranyci Sybirii, Mongolii, Kazachstanu. Tak, liszę was teper na paroch minut z tą cudową muzyką, a pak pojechamy do pewnej ciekawej jednej afrykańskiej derżawy.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Słuchaliście muzykę z dalekiej Sybirii. To był ansambl Otyken. One produkują tę muzykę w języku... O, jak rymy ja roblu. W języku czułymskim. Czułymski język należy do turkijskiej rodziny. To znaczy, że jest to taki język, który podobny jest do kazachskiego, uzbeckiego, tureckiego czy azerskiego. No i śpiewanka, którą słuchali, czuli, to mała na hołowok Autaj, jak chory na hranyci Sybirii, Mongolii i Kazachstanu, Kustisz. No właśnie, bo tam żyją ludy, żyją tak etniczny mężczyzn, które właśnie hosnują języki z tej turkijskiej rodziny, no i też żyją czułymsy, hosnują czy czułymski język. No ale uszlyszamy to tu azjatycku czast świta, a jechamy do Afryki. Beru was na małą podorożdż do Gambii. No Gambia jest to taka niewielka dzierżawa, jaka nachodzi się w zachodniej części afrykańskiego kontynentu. Zaohaczam, żeby otwarty teper atlasy albo mapy na telefonach i pochladaty Gambiu. Gambia to jest właśnie taka pod geograficznym względem ciekawa dzierżawa, bo znajduje się wzdłuż wielkiej riki Gambii, która jest też najdłuższą riką i taką osią ciłoho kraju. Stolicą Gambii jest miasto Banjul. W Gambii besidują w Zahali po angielsku, mając swoją walutę Dalasi. No i nie jest to wielka dzierżawa. Ma jej powierzchnię 11 295 kwadratnych kilometrów. No i to tu powierzchnię, to ta powierzchnia jest zaselena 2 milionami ludy, 2,5 milionami ludy. No, jest to dzierżawa niewielka, ale dość zielona, bo prawie pił powierzchni, dokładnie 48,5% powierzchni, to sód lisy dokładnie, właśnie tak lisy nad tą riką Gambią przede wszystkim. No bo do ricza Gambii jest bardzo szerokie, tyż to koryto jest takie nieregularne, no i sód tam tak mokry to te obszary, mokry terytorii i za to to nie wsiady, po prostu morzu te żyte ludy, no i za to tyż dyka przyroda może czuty się spokojną. Gambia nie ma jakich hir, nie je tam wysokich dajakich hirbetiu, najwyższa chora ma je wysotu 53 metry nad morią i to ta chora nazywa się czerwoną skałą. Ciekawe też jest, jest historia Gambii, to ta współczesna, taka z poślednich dekad i też ciekawa jest demograficzna, etniczna i religijna struktura tej dzierżawy, bo no sobie właśnie podumajte, tam są katolicy, prawosławne może, tam są muzułmany, jaka religia tam dominuje, ja wam zdradzę już to fakt, ale o paroch minut posłuchamy teper muzykę. To będzie ensemble Pacora Trio ze Słowacji i puszczę wam utwór Bidna Hołowką dost dołchym. Načos tema mamo moja preneszt jastnu zrodili. Posłuchamy tej muzyka, pak budu prodążaty opowieść pro Gambiu.

To był utwór ansamblu Pacora Trio. Na hołowo ktoho utworu jest dos dołhi, po słowacku iszczy i zwuczyt na czostema mamo moja preneszt jastnu zrodili. No i to była taka muzyczna perwa w czas mojej besidy pro Gambiu, bo chteska właśnie wandrujemy presto tu neweliku afrykańsku derżawu w zachitniej czasty kontynentu nad riką oto tej samej nazwy Gambia. Znamy, że jest to dost niewielka, mała derżawa i niezależnie od Wielkiej Brytanii zyskała 18 lutego 1965 roku. Rańsze to Gambia była po prostu brytańską kolonią. No ale kol była już niezależna, to i tak należała do takiej spilnoty narodiu. Jest to taka międzynarodna organizacja, która zjedynia derżawy, które są dawniejszymi brytańskimi koloniami. I to te derżawy nie mają prezydentiu, mają tam premiera, a hołową, taką reprezentacyjną hołową jest brytański korol. No ale Gambia wystąpiła w 2014 roku z pilnoty narodiu. Prezydent Gambii podsumował krótko, że Wielka Brytania nie znała na wczyty nas niczego nowego, okrem God Save the Queen, co zresztą wyszło Brytanii śpiwajuczo. No za tym chneska już Gambia jest ciłkom niezależna, pit niejakim wlejaniem jest od Wielkiej Brytanii, okrem to honor, że po angielsku tam besidują w Sahali. Derżawa należy do Organizacji Zjedynionych

Tiż sąd osobliwy albo innej osobliwych praw, na premier nie regulacji na temu limitu roku dla osób, które chcą braty po prostu byty supróżom i wojty w supróżestwo. Właśnie, żeby po śluby tysia, to nie musiał ta maty ludy 18 roków w zahali nie limitu. No i też ciekawe jest to, że właśnie tam bar skoro już ludy wchodziat w supróżestwo, jak i też bar skoro żeny rodziat perszu dytynu, bo średnio statystyki wskazują na 21 roków. Tylko roku ma żena, która rodzić perszu dytynu. No zatem ciłkom inaczej praktycznie, jak my znamy złemkowiny w zahali z Europy. No, ale warto dopowiedzieć już tak na kinec, że Gambia w poślednich rokach stała się bardzo ciekawą, alternatywną afrykańską turystyczną destynacją. Znam premiery turystycznych grup, które wandrują, podróżują do Gambii i eksplorują to tę dzierżawę. Jest tam dość bezpieczni i okrem toho, że tam większość to jest muzułmanami, to możemy jak Europejci czuć się tam dobri i też odpoczaty. Zatem, no, taka była chneska korotka besida pro to tu dzierżawę. Jeszcze wieloch inczych afrykańskich dzierżaw mamy do obesidowania, ale to już nie chneska, a następnym może razem. Poklasz to, posłuchamy muzyki, perednamy ensemble Puls i śpiewanka Pidna Hołowką cymbalowe wariacje.

Skończyła się muzyczna perwa, pustyłem wam jedno śpiwanku. Słuchaliśmy dokładnie ensemblu Puls. To był utwór Bidna Hołowką, cymbalowe wariacje. Perd perwą kinczył jem besidu pro gambiu. No bo tak, od wereśnia minułego roku już kus inakszy właśnie wychlada to ta moja czast trzech świtił. Bo teper to ja besiduju pro derżawy ze świta. To tych derżaw w oświti mamy naprawdę, mamy naprawdę welo, bo prawi, że 200, za tym jest proszto besiduwaty. No i jak wydyte, tyż to maje da jaki edukacyjny charakter, bo no, dumam, że pro Gambiu to może ktosy tam sztosy czuł, ale bilsze nie znał. Zatem to też jest w ramkach takiego rozszerania swoich kulturowych, geograficznych horyzontiów. No a perd tą serią z derżawami, to ja wam jem besidował pro sandyczynu, pro ciekawy miścia, da jak interesujący fakt związany z sandecką zemlą. No ale skończyła się to ta seria, ona była w minułym szkolnym roci, możemy powisty. No a teper to jeszcze na pewno do wakacji i po wakacjach jeszcze budu besidowaty pro dalszy następny derżawy z oświta. A teper to ja budu besidowaty pro muzyku, bo choć wam jeszcze zapowisty jedno śpiwanku w naszym odtynku pred nami Rusin Czendesz Orchestra i posłuchamy utworu Pidna Hołowką, o ich to chodyt pochrobi.

0: Słuchali ste Rusin Czendesz Orchestra. To była śpiewanka po rusyńsku łemkiwsku, pidna hołowką, ojch to to chodyt, pochrobi. No i to był poślidni utwór, jaki dla was jem przyrychtuwał w chnesznym odtynku, który świtił, bo ja mam taki spysok wszystkich śpiwanok, jak chneska choczu wam pustyty, tak żeby ne powtariaty na premier toho samoho ansamblu w każdym odtynku, ale żeby miszat to tu muzyczną bazę, jaką mam, no i żeby było dasz to wse po łemkiwsku, ale i ty, żeby było w innych językach. No i jeszcze chcę wam przypomnieć pro możliwość kontaktowania się ze mną. Możecie ze mną pisać, możecie ze mną besidować, dyskutować na różne temy, też związane z trzema świtami, z naszą audycją. Możecie kontaktować się ze mną oficyjną mailową drogą. To trzeba pisać na kuba@lem.fm, ale też możecie po prostu mianajty na Facebooku Kuba Zygmunt i też możecie pisać i opiniować, co związane z radiom, z naszym programem, albo też możecie pisać na fanpage Lem FM na Facebooku i też ja doznam koleda, że to do mnie będzie napisane. No i to tylko w ramkach takiego przypominania właśnie, że jsme dla was i że to te programy są tutaj nachrywane właśnie z taką dumką, żeby nasze słuchacze mali, właśnie żeby mali da jak audycji, w których prawdziwy ludy besidują, że dasz to jest besidowane po łemkiwsku, że muzyka muzyką, ale że po prostu jest to żywe radio, anelem z puszki zaplanowana muzyka, która idę w koliczko. No i to wszystko na chneska w chneśnim odtynku trzech świtił. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czujemy się odwadny. No a poklasz to przyjemno hołeczera. Trzymajcie się. Ostante zdrowy. Dobranicz i ahoj.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy. Trzy świty. Wieczerą.
2: Jeden.
3: Dwa.
0: Trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: Lem FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Hoczu słuchaty LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

зовсім не спутаю. Такі в оселишенню нагою моїй таті.